0: Hellu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refren

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Słonecznego i ciepłego lata tej jesieni ciąg dalszy. Dziś na termometrach w Lesznie w cieniu aż 24 stopnie i przez cały dzień pełnia słońca nad regionem. A dziś wtorek, 29 dzień września. Joanna Haliasz, dzień dobry i smacznego, bo mamy dzień kawy.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował reporter SK Michał Skolimowski. Michale, jest porażka, no ale były też momenty dobrej gry.
3: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu, w barażach postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
2: Na kolejny mecz już w piątek w Warszawie z Rumunią, a późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. W pobliżu przejścia granicznego w Doruchusku uderzył rosyjski dron. Wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości.
4: Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
2: Mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, a z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście graniczne w Doruchusku. A blisko 700 zarzutów usłyszało dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. Działali w okolicach Radomia, dostali zakaz m.in. opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
0: SK Leszno News.
1: Joanna Haliasz, 20-latek spadł z pomostu i zaczął tonąć. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed 19 na Jeziorze Białym w Brennie w powiecie leszczyńskim. Z pomocą ruszył mu świadek, który wyciągnął go na brzeg. Młody mężczyzna był nietrzeźwy, trafił do szpitala. W Kościanie podatki od nieruchomości w górę. Podwyżki są niewielkie. Za 100-metrowy dom to 3 grosze miesięcznie za metry więcej. To realny wpływ dla naszego budżetu, mówi burmistrz Sławomir Kaczmarek.
5: 400 tysięcy złotych w skali roku.
1: Podwyżki wejdą w życie z początkiem nowego roku.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Jest i on, dzień dobry. Jest i on, czyli wtorek, a nie ty.
7: No wszyscy my, my.
8: Coś ty taki zaskoczony, no.
7: Jakoś tak.
6: Wtorek tak samo nas zaskoczył w kalendarzu, jak wczorajszy wynik meczu Polska-Szwecja.
8: Weź już nie przypominaj, to było wczoraj. Teraz w wielu domach trwa prawdziwa walka. Walka z budzikiem.
7: No właśnie, skoro już nie śpię, więc to jestem w radiu. Dokończcie to, no, proszę dokończyć, no.
6: Skoro nie śpię i tutaj 3 kropeczki do uzupełnienia.
8: Nianki, ty powinieneś powiedzieć, że skoro już nie śpisz, to stawiasz wszystkim espresso, bo dzisiaj jest dzień kawy, wiesz?
7: Przerobi!
9: Na sojowym.
7: Espresso tylko czarne.
8: 664-4-0-2-3-0-2 lub eskowy messenger. Łapcie za telefon, ta ikonka mikrofonu. No i skoro już nie śpicie, to...
10: Szwedzi, do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Wjechała kawka.
1: Pysznie, pysznie, pysznie. Kama, jak chcesz, to bo twoja dopiero się robi, więc
2: jak
1: możesz
2: z mojej. Napij się ode mnie.
1: Tak, dokładnie.
3: Cudownie, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. To ja może w takim razie sprawdzę, co na eskowym Messengerze. Mhm. Bo dzisiaj padło pytanie, skoro już nie śpicie, to co?
4: Cześć, Eska, skoro nie śpię, to jadę.
1: To jeszcze pytanie, gdzie? Zaglądamy na linię numer 2.
5: Skoro nie śpię, to pracuję. Kocham swoją pracę. Pozdrawiam Radio Eska i dla mnie też jedno espresso poproszę.
6: Proszę bardzo, robi się, szefie, nawet podwójne będzie.
1: Dobrze, jak to mówią w Messengerze, do 3 razy sztuka.
7: Skoro nie śpię, to jadę do pracy. Jak to mówią, ból chwilowy, chwała wieczna.
1: To ładne. Tyle lat żyjemy, nie znaliśmy tego, prawda?
3: Nie, ale brzmi co najmniej jak mój następny tatuaż.
1: To teraz wy, skoro nie śpię...

0: Zdecydowanie, bo weszła ona. Aha.
1: Rozmnażamy się w studiu, rzeczywiście. No, pani Jadzia dołącza do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Poranne pracowanie.
1: Nie kaha, tylko Jadzia. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry.
1: Po kawce już?
3: Już.
1: Oglądałaś w ogóle jakikolwiek odcinek nowej edycji Tańca z Gwiazdami, bo to już chyba jest 79. edycja?
3: Nie.
1: Nie oglądałam.
0: A powinnaś.
3: To znaczy czasami tam
1: jednym
3: coś
1: okiem.
3: Spojrzę.
1: Tak włączę i od razu zasypiam.
4: Ja tam słyszałam, że ktoś tam się, stresują się bardzo, tak? Jest. Wszyscy.
1: Aktorka Iza Kuna. W ogóle to jest
0: super
1: świetna
0: aktorka,
1: kobieta.
3: No. Bardzo ją lubię.
4: Bardzo lubimy panią Izę.
1: I tak
4: oczywiście.
1: Jak w Tańcu z Gwiazdami są osoby nieznane i znane, to ta jest właśnie z tych znanych.
0: Bardziej nawet znana niż tancerz, z którym tańczy.
1: Tak.
0: No ale właśnie ona przyznała, że dla niej najbardziej stresującą rzeczą w życiu jest udział w Tańcu z Gwiazdami. No. Wy nie wiecie nawet, ile mnie to kosztuje, powiedziała.
1: Tak, głosem?
0: Nie,
1: swoim. Dokładnie tak.
3: Nie wiem, że ich zakłada.
1: Więc słuchajcie, skoro wielkie aktorki i osoby potrafią się stresować występem w Tańcu z Gwiazdami, to Jadziula, kiedy ty się w życiu i czym najbardziej zestresowałaś? Pamiętasz taki moment?
3: No, pamiętam, jak trzeci raz musiałam pisać.
1: Co?
3: Maturę z matematyki.
1: Ale udało się w końcu. Brawo! 10! No to dawaj jakiś trik jeszcze dla każdego, kto stanie w życiu przed wielkim stresem. Jaki jest taki trik, metoda na to, żeby poradzić sobie z napływającą falą stresu?
3: Trzeba przy sobie nosić piersiówkę.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Żeby była jasność, na maturę bardziej polecam cyrkiel, linijka, te sprawy.
1: Ale nosić!
3: Ale nosić!
1: Nie używasz!
3: Pozdrowienia
4: dla ZOO. Wszystkie ZOO, które nas słuchają, to tak.

0: tylko 5 minut do godziny 7.
1: Słuchaj, sprawa jest. Gdybyś chciała dzisiaj pójść się wykąpać,
0: no,
1: w sensie nad morze pojechać,
0: aha,
1: to masz zakaz pomiędzy Rowami a Jarosławcem.
0: Aha, czyli w Rowach nie wolno.
1: Nie, ale kawałek się dalej kąpać? Już możesz, także spokojnie.
2: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK. W Radiu SK.
0: Rozumiem, że więcej szczegółów u Marcina Prockiego.
3: Oczywiście, Marcin właśnie kończy pić kawkę, widziałem.
1: I nakłada kąpielówki.

0: Reklama.
1: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Czekaj, czy to jest jedwabna bluzka? I markowa torebka? Skąd ty to masz?
4: Z Polkowic. W sklepie Oskar mają niesamowity wybór odzieży nowej i używanej. Markowe obuwie, torebki i gadżety. Jakość rewelacyjna. A ceny? Bajka.
3: Muszę tam jechać. A w jakich godzinach są otwarci?
4: Od poniedziałku do soboty od 8 do 21. Ale uwaga, w piątki wyjątkowo krócej, do 17.
2: Oskar, Polkowice, ulica Kopalniana 4A, pasaż handlowy S1. Moda, jakość i świetne okazje każdego dnia.

0: 0818 944 569.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Demola z pire!
5: Pierogi z serem!
6: Makaron carbonara!
7: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Aż 24 stopnie w cieniu pokażą dziś termometry w Lesznie. Wierzyć się nie chce, że to końcówka września i przez cały dzień mocno przyświecać będzie nam nad regionem słońce. Ale o poranku chłodno, więc konieczna jakaś bluza, co by się nie przeziębić. Dobre kierowcy, warunki do jazdy, szerokości.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 6.30, zaczyna Męska News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek nowe informacje z Kościerzyny. Ruszyło śledztwo w sprawie potrącenia 3-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód. W sprawie nikt nie został zatrzymany, a ojca pokrzywdzonego przesłuchano w charakterze świadka. Plaże między Rowami a Rusinowem zamknięte. Wśród nich są także te w Ustce i Jarosławcu. A to po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru.
15: Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
14: Mówi Dagmara Charlotte z Urzędu Morskiego w Słupsku. Dziś ruszy sprzątanie plaż, a jednocześnie ruszyło wyjaśnianie, skąd substancja może pochodzić.
16: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
17: SK Sport News.
14: Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie, zakończonej remisem po 1, liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam 2 gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią.
16: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
18: Jankę, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
19: Hej, dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 29 września, 6.32 już.
20: Ojej, skoro już nie śpię, to powinnam pójść odebrać paczkę, bo dzisiaj jest ostatni dzień. Ojej. Żebym mogła ją odebrać, bo odeślą ją. Ojej.
19: Skoro nie śpisz, to odbierz Messengera lepiej.
20: Uwaga, halo.
21: Skoro nie śpię, to znaczy, że wszyscy wokół mnie też nie mogą spać. A i dla mnie też by się przydało espresso, ale podwójne, a najlepiej potrójne.
19: Jakbym mojego ojca słyszał. Ja wstaję, to niech cały dom wstaje.
22: Jakie to ma być espresso dla słuchaczki? Potrójne?
19: Dawaj poczwórne.
22: Pewnie.

0: Tame Impala chyba skrada się do kuchni, Jankę, po twoją kawę, tak.
1: Właśnie chciałbym wam pokazać, bo widzę, już wiem, o czym będziemy rozmawiać. Pokazuję wam mój plecak.
2: Ja ci powiem tak, znamy się nie od dziś, w twoim plecaku jest wszystko, więc mogę powiedzieć śmiało, że twój plecak może być plecakiem ewakuacyjnym.
1: Ale to patrzcie, co wyciągał. Uwaga, jest.
2: Jest skarpetka.
3: Skarpetka się przyda. No.
1: Uwaga, gdyby mi mojej zabrakło, którą mam na głowie, co mam?
2: Masz drugą czapkę.
1: Awaryjną czapkę mam.
2: Bardzo dobrze.
1: Uwaga, i patrzcie na to, co mam.
2: Starapanówkę. W otwartym opakowaniu dodam.
1: Uwaga, co jeszcze?
2: Wiemy o tym dlatego, że Poczta Polska sprzedaje plecaki ewakuacyjne.
3: Tak, idziesz na pocztę wysłać list, a tam plecak ewakuacyjny.
1: A mają tam pomidory? Bo mam pomidora znalazłem w moim plecaku jeszcze.
2: Pamiętajmy, plecak ewakuacyjny miałby być w domu na potrzebę takiego szybkiego opuszczenia domu z niezbędnymi rzeczami.
3: Słuchajcie, wiemy, co w plecaku ewakuacyjnym ma Jankę. Poznajemy za chwilę kolejne szczegóły. Ja mogę zgadywać bez żadnych podpowiedzi, co jest w plecaku ewakuacyjnym sprzedawanym przez Pocztę Polską.
1: Dawaj, co jest?
3: Przepisy siostry Anastazji.
1: Tak!
3: Kalendarz z papieżem.
2: Cukierki!
3: Pszczółki z nadzieniem waniliowym.
1: Tak, dokładnie.
3: I krzyżówki. I dwa długopisy.
4: Reklama.

0: jest gratis.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
5: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
4: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
6: Jak Pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
7: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
6: Szpachlarskie?
7: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
6: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
7: Brawo!
8: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leszno, Leśna 1.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Okej, 6:49, 11 minut do godziny 7.
1: All right. Happy birthday
2: to you. Michał, Michał.
3: Eska budzi w urodziny.
0: Michał 37L, witamy!
1: To jest jedno z fajniejszych zgłoszeń w ostatnim czasie, bo jest krótkie, jest konkretne.
0: Na siebie.
1: Tak jest.
0: Siebie zgłosił.
1: Napisali tak. 29 września kończę 37 urodziny, obudźcie moje stare kości. Koniec zgłoszenia.
0: O, przypilnuj tego zasięgu, coś tam pozmieniałeś. Uwaga, uwaga, telefon przy uchu najlepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli.
4: Nie, dobrze, teraz jest okej?
1: Okay? No i tak.
5: Jak byś chciał, żeby obudzić twoje stare kości?
1: Najlepiej, żebyś słuchaj nas przez telefon i odsuń się od radia. Wtedy będziemy rozmawiali ze sobą w tym samym czasie.
4: Dobrze, jest okej.
5: W kwestii kości to mi się tylko przypomina, kości zostały rzucone.
1: Tak! Jak na imprezie się dobrze bawisz, to też kości zostały rzucone pod ścianę.
4: Tak, tak, dokładnie.
0: A która kość jest u ciebie najbardziej taka, wiesz, doskwierająca? Czy to może być kość ogonowa?
4: Nie, wiecie co? Raczej... Górna część.
0: Górna część.
5: Kość górna, no jedynica. Niczego nie rozumiesz.
4: Kość górna.
0: Czy ma na myśli głowę?
1: To jest ta, na której głowa się trzyma.
0: Czyli prawdopodobnie kręgosłup.
4: Dokładnie.
0: Bo jakby co, to możemy wymasować twoje stare kości i całą resztę i będzie okej. Okay. Nie wiemy,
4: nie
0: co
4: ma
0: się
4: problemu.
0: Zabrać. Czyli od góry.
4: Zgłaszam się.
0: Z góry jedziemy na dół.
1: To my skamą kości, a ty całą resztę.
4: Dobra.
0: Czyli ja stówę. Dobra, urodzinowa stówa. A was!
4: Dziękuję.
5: No i oprócz tego, że wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to
4: dziękuję
5: wszystkiego najlepszego
4: bardzo
5: z okazji imienin, bo to dzisiaj Michała. No.

0: tak zwane kondo.
1: Tak, dokładnie, mamy w tym samym dniu imieniny i urodziny.
2: Dobra. Jak żyć?
3: To jeszcze na koniec powiedz, jak bardzo podobał ci się wczorajszy mecz Polaków ze Szwecją.
2: Z okazji twoich urodzin. No, no.
1: Powiem tak. Było parę udanych akcji.
3: Czyli dwie.
1: Nie ukrywajmy.
2: Para to dwa. Jak to na urodzinach się zdarza?
1: Ale po 21.30 niestety musiałem i spać, żeby rano wstać.
4: Spoko, nic dobrze. Nie przegapiłeś.
2: Michał 3-1, niech żyje nam.
1: Dziękuję.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: Rebecca Flow v Radiu SK. 5 minút, bude znamená godzina 7. Jest mocnej sa energia. Ja už po druhý kávce.
1: No dzisiaj jest dzień kawy, więc można by powiedzieć, że szturcha podwójnie.
0: A, dzisiaj dzień kawy?
2: I tak zwane sławne pytanie, ej, widać po mnie?
0: No gdzie?
1: Ale w związku z tym, że dzisiaj jest dzień kawy, to wyślijcie na naskowym messengerze swój numer telefonu oraz no takie zdjęcie z energią, jeżeli chcielibyście się zgłosić do zabawy 5 słów, 5 stów.
2: Tak jest, to zdjęcie tylko po to, żeby zwrócić uwagę naszego wydawcy, Pawła. Numer telefonu po to, żebyśmy oddzwonili, bo dostaniecie 5 słów, 5 skojarzeń trzeba będzie rzucić i zgarnąć 500 zł.
0: Mam propozycję, jeśli macie pomysł na zdjęcie, można stanąć przy liczniku prądowym w domu i zrobić sobie selfie z licznikiem.
2: No i proszę, pierwszy kandydat do gry.
0: Proszę.
3: 5 słów, 5 stów.
2: Energetyczne zdjęcie, numer telefonu, a wszystko w naszym messengerze. Zaraz gramy.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Różnie to bywa z prognozami synoptyków na kolejne dni. Na razie niezmiennie zapowiadają pełnię słońca nad regionem i na termometrach w Lesznie nawet do 24 stopni w cieniu. Na ulicach Leszna zmiany za to, bo spory ruch się robi i mamy już kolejki przy rondzie Gronowo.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła siódma, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Rozczarowania po meczu nie krył selekcjoner Jan Urban.
3: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
2: A Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany, a zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
2: A policjanci przeszukali mieszkanie, w którym przebywał razem z ojcem, zabezpieczono tasak, a także znaleziono w plecaku bagnet. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich i tak policjanci wpadli na jego trop. A ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść do 9 zł i 30 groszy za litr. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
6: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
5: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
2: A kierowcy szukają oszczędności, dlatego wzmożony ruch notują warsztaty zajmujące się montażem instalacji LPG.
0: Eskaleszno. News.
1: Joanna Haliasz. Policjanci ustalają okoliczności potrącenia 7-letniej rowerzystki w Lesznie przez 70-latka w Toyocie. Dziewczynka przejeżdżała z mamą przez oznakowany przejazd na rondzie Leszczynko.
7: Prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
1: Jak dodaje Monika Rzymełka z policji w Lesznie, dziewczynka trafiła do szpitala. Cecylia Pudlicka otrzymała oficjalny tytuł najlepszej sędziny ringów podczas Mistrzostw Świata. Leszczyńską arbiter wyróżniono za profesjonalizm oraz zachowanie najwyższych standardów pracy podczas tej międzynarodowej imprezy. To ważne osiągnięcie dla całego środowiska sędziowskiego w kraju.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Radio SK.
10: Skoro nie śpimy, mówimy wam dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek. Ha, końcówka września, 29.
11: A wy co robicie, skoro nie śpicie?
10: No chyba ktoś Kama się odważył, skoro się obudził. Słuchaj tego.
12: Skoro już nie śpię, to chciałbym zaprosić Kamę na kawę. Kama, co ty na to?
10: A czekaj, na kawę czy na kamień?
12: Na
10: kamień z napisem LOL.
11: Państwa, następnie ustalmy, myślimy, kto płaci, a potem poproszę w takim razie o pismo w trzech egzemplarzach z dołączonym zdjęciem, no wyciągiem konta bankowego.
10: Potem pocztą
11: odpowiemy i o widzo przyjdzie.
10: Popsuła. Jak na dobrym weselu. Od pięknego słuchacza dla pięknej prowadzącej. Pucio!

0: Esugebu.
1: 5 stów.
0: Zabieramy się za 5 stów, 5 stów, no i łączymy się z Karoliną, naszą słuchaczką. Dzień dobry.
2: Halo. Dzień dobry.
0: Fajna Karolina czy nie fajna?
3: Ja myślę, że fajna. Ja bym dał nawet 15 na 10, bo właśnie widzę przerobione zdjęcie Karoliny. Energetyczne, tak jak chcieliśmy.
0: Karolinka, fajna czy nie fajna? Fajna, tak?
2: No taka fajna.
0: No. To było pytanie retoryczne.
3: Fajna. Te ludzie sami o sobie mówili, czy są fajni, czy nie. Oczywiście, że jestem fajny.
4: Słuchajcie, no zabieram się za naszą zabawę. 5 słów, 5 stów. Karolina, masz szansę wygrać całkiem fajny hajs we wtorek rano. Tylko najpierw na dzień dobry powiedz nam, z kim byś chciała grać. I bardzo prosimy, żebyś odsunęła się od radia albo ewentualnie go zciszyła.
0: Zrób głośnie radio, już nikt nic nie będzie słyszał.
2: Już.
3: Słuchaj radia w telefonie, tak jest.
4: No więc pytanie. Jankes, Wiktor, z kim byś chciała zagrać?
0: Ikama, nie uciekaj. Wybierz sobie...
2: Trudne pytanie, Wiktor.
4: No to poznajcie się.
3: Karolina, powiedz w 20 sekund coś ważnego, co muszę o tobie zapamiętać, zanim wyjdę ze studia. Okej, to jest bardzo ważne.
4: No wiemy już, że jest fajna.
0: Aha, wiemy, jak że trzeba, to milczę.
3: Spod Wrocławia i wiemy, że... Co jeszcze wiemy?
2: Że jeżdżę na rowerze.
3: O.
4: Super, czyli dziewczyna ma fajne łydki, czyli robi coś, czego ty, Wiktor, nie robisz.
0: To jest. Czy to jest rower taki, wiesz, jednoślad, czy wodny?
2: Jednoślad.
0: No dobra, to czyli pedałki.
4: To prawdzie rower wodny też robi jeden ślad.
0: To prawda. No. Nie no, dwa ślady, mam dwie płozy.
4: Wiktor, spadła stąd. My za momencik, Karolinko, damy ci 5 słów. Do każdego słowa będziesz musiała dać swoje własne skojarzenie. Ponieważ Wiktor to prosty chłopak, to im prościej, tym lepiej, prawda?
0: Tak. No, i dobra. Jeśli Wiktor pokryje się z twoimi propozycjami, to wtedy za każde pokrycie właściwe mamy stówkę. A
4: to wzięcie
0: nawet 5 stów. Dobra, lećmy.
4: Miarka.
2: Matematyka.
0: Okej. Dobra, zapisujemy.
4: Pianka.
2: Gąbka.
0: Dobra, zapisane, lećmy dalej. Odlot.
2: Samolot,
0: to fajne skojarzenie, no, bardzo fajne, tak.
4: Ściółka.
2: Las,
0: 3, tak, L-A-S. No i ostatnie słowo, pineska.
2: Tablica.
4: No i super. Mamy w takim razie twoje 5 słów, dzwonimy do ciebie dosłownie za 2 piosenki i wtedy sprawdzimy, ile z tych słów odgadnie Wiktor.
2: Super, okej.

0: podgląduje.
1: No widzę, że podgląda, no. Co więcej, no. Też podsłuchuje, no.
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Z nami Karolina, która dosłownie chwilę temu dostała od nas słowa, do których powiedziała swoje własne przemyślenia.
0: Do słów miarka,
1: matematyka,
0: pianka,
1: gąbka,
0: odlot,
1: samolot,
0: ściółka,
1: las,
0: pineska,
1: tablica.
0: No i
1: teraz Wiktor Brzozowski będzie próbował odgadnąć te wszystkie skojarzenia. No miejmy nadzieję, że się uda.
2: Jestem naładowany energią.
1: Karolina, jesteś z nami?
3: Jestem.
1: Weź go kopnij w tyłek na szczęście.
0: Ała! Proszę bardzo! Po przyjemnościach. Okej. Okay. Zabieramy się za 5 słów. To samo skojarzenie, co Karolina daje stówkę, więc do wzięcia nawet 5 stówek. Ja obstawiam dzisiaj 4 stówy.
2: Lećmy, róbmy to.
1: Miarka.
2: Oe. Nie ma prostszych jakichś?
1: No to jest proste.
2: Proste?
1: Ale Karolina dała trudne.
2: Tak. Ja mogę zadawać pytania, na które ty możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie, więc tak. Pytam się, czy to chodzi o przedmiot w szkole?
3: Tak.
1: Język polski!
4: Uwaga! Ja się przebrałam.
2: Mój wyraz to chemia.
0: No Jezuś Maria, jak możesz...
1: Matematyka!
2: Nie matematyka?
1: No, miarka! A co tam jest?
2: Miarką? Przecież masz... miarka na chemii się mierzy, odmierza te...
1: A masz tylko... napisane tam H2O, czy masz napisane 1, 2, 3?
0: Ty tylko o piciu byś
2: to
0: mówił.
2: To jest linijka.
0: Dobra.
1: Ej, tam weź.
0: Ale... No, miarka. Byłeś blisko.
1: Miarka. Teraz będzie lepiej. Pianka.
0: Przepraszam bardzo. Troszkę mnie tutaj.
2: Czy tak. Każdy nie. Ojciec ma to w łazience? Tak czy nie?
1: Nie znam,
3: nie.
1: Nie znam aż tylu.
2: Pasuje.
1: Nie znam aż tylu ojców, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
0: Dawaj, Wiktorek, strzelaj, no.
2: Pianka.
0: Co pianka?
2: To no, pianka, to no. Pianka.
0: Pianka?
2: Dajesz też pianka? Mogę do razu pianka powiedzieć swój pianka? No. Marshmallow, taka do jedzenia.
1: Nie. Co powiedziałaś, Karolina?
3: Gąbka.
2: Pianka to gąbka?
1: No.
0: Też do końca, ale co, ja tego nie... Ty kamoku masz?
2: Pianka, gąbka.
1: Tak, żeby Karolinie nie było smutno, tak odpowiem.
0: Pianka, gąbka, do końca tego też, no
1: dobra,
0: to było trudne.
1: Skup się, teraz będzie łatwe.
2: Ja jestem cały czas skupiony.
1: Odlot.
0: Teraz będzie łatwe, ojej. Proszę pana.
2: No aż kusi, żeby powiedzieć odlot ściśle tajny, ale to nie jest moja odpowiedź.
1: No.
5: Miałem zaznaczać.
0: Tym bardziej, bo to są dwa wyrazy, a my szukamy jednego.
2: Tak, polecę no. Trochę prościej. No jak jest odlot, to czym? Samolotem, samolot.
0: Tak! Ale słuchaj, że ty nie powiedziałeś łóżko, jestem zdziwiony.
2: Nie, mogłem powiedzieć matematyka.
0: Dawaj! O, kolejne słowo, uwaga! Ściółka. Ściółka.
1: To jest proste.
0: Kojarzysz?
1: To jest naprawdę
2: kojarzę.
1: Proste.
2: Nie wolno tam wchodzić, bo się zapali. Las.
1: Tak!
2: Dobrze!
1: Yeah. I uwaga. Teraz gra o honor. Normalnie nie bądź jak Polska w trakcie meczu ze Szwecją.
2: Dobra.
1: Pineska.
2: Mhm. Pineska.
4: Mhm. No, tak.
2: Pineskę się wpina, przypina.
1: Tak. Tak.
2: Czy to jest coś, do czego się ją wpina, przypina, tak czy nie?
3: Tak.
4: Głowa?
2: Taka korkowa tablica?
1: Bezkorkowa tablica, uznajemy! I tym samym...
6: Zgarniasz
1: 3 stówki!
0: 3 stówki dla was! Brawo Wiktor, brawo Karolina, brawo wy! Brawo słuchacze Radia SK, Karolcia, no gratulacje!
3: No dzięki!
1: Na co wydasz 300 zł?
0: Jak to na co? Na gąbkę!
3: Na gąbkę!
2: Karolina, miarka się przebrała.

0: to jest Counting Stars. No, Karolina robi Counting Kasa. 300 dzisiaj rozdane. Piękna sprawa.
1: Gratulacje oczywiście cały czas. Bo kiedyś było 500? Chyba jeszcze się nie udało,
0: jeszcze
1: prawda?
0: Chyba nie pobiliśmy tego rekordu, żeby
1: ale
0: było oczko.
1: To się wydarzy. To się w końcu wydarzy. To jest kwestia
0: Kamila
1: czasu.
0: Spojrzała. Poczekajcie, aż kiedyś mnie wybiorą.
1: Wybieramy Marcina Prockiego. Za chwilę będzie u nas z newsami.
0: Tak jest. Wybór jest prosty. Newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
6: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
5: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
6: A imprezę firmową zorganizować tam można?
5: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
7: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
8: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
7: A magazyny energii też mają?
8: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Gdy czekałam dziś rano na autobus na przystanku, mijała mnie cysterna z paliwem i tak sobie myślę, mieć taką jedną na własny użytek. Ceny paliw wysokie, ale dobrze, że i temperatury wysokie, przyjemna pogoda na rower, można trochę zaoszczędzić. Dziś w Lesznie 24 stopnie.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, w środku była łatwopalna substancja. To informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono wczoraj przy skrzynce z przyłączem gazowym w Elblągu. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Samolot amerykańskich linii pasażerskich lecący do Nowego Jorku lądował awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. Samolot wrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko krótko po starcie, a miało to związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie.
4: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
5: SK Sport News.
3: Szwecja 3, Polska 1. Bez punktów wracają Polacy z wyjazdowego meczu Ligi Narodów. Po golu Sebastiana Szymańskiego w końcówce pierwszej połowy liczyliśmy na lepszy rezultat. Nasza gra w ataku później jednak stanęła, a Szwedzi wykorzystali błędy Polaków w obronie.
6: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
3: Oceniał selekcjoner Jan Urban, a po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Robert Lewandowski wszedł dopiero na ostatnie minuty.
4: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor
9: w Radiu RTSK.
10: Dzień dobry, witamy. Gazetki szeleszczą i bardzo fajnie, 7.32.
11: No, ale szeleścicie również w Askowym Messengerze.
12: Skoro wstałem, skoro nie śpię.
13: Skoro nie śpię, to znaczy, że przypominam mojemu mężowi, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
12: Dobrze, że nie przypomniałaś. Wiecie, kto jeszcze nie śpi?
11: No.
14: Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach.

0: tutaj ESK, 27 minut i będzie z nami godzina 8. Wczoraj graliśmy ze Szwecją. No. 3-1 się skończyło.
1: Miałeś szwedzki stół w domu?
0: Nie, byłem na lalce, na premierze. Było cudownie. Przy okazji bardzo mocno polecam. Bardzo. Wersja kinowa cudowna. Nie widziałem tej jeszcze streamingowej, ale kinowa jest wspaniała.
2: A propos Szwecji, to taka ciekawostka.
3: Kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
1: Naprawdę?
0: To jest tego pięknego wywiadu zakochanych w sobie Filipa i...
2: Bianki. I płynnie tym akcentem przechodzimy, słuchajcie, do tematów kebabów.
1: No, bo czeska policja zatrzymała jadącą z Polski Skodę.
0: Kebaba?
1: Skodę Fabię.
0: I czy jeli w środku kebaby?
1: Tak, wyprzedzasz tą historię, bo tak, auto było bez klimy, na uginających się resorach, było po dach wypchane kulami mocy, czyli właśnie mięsem na kebaby.
0: Nie, tak. Ale próbuję sobie wyobrazić Fabię, która jedzie pełna mięcha.
1: Tak. Po czeskich drogach polskie
0: auto. I zatrzymali
1: auto.
0: Mięso?
2: Aha.
0: I co?
2: No i okazało się, że to jest właśnie sekret tego dobrego smaku w kebabie. Najpierw jeździsz Skodą po dziurach, mięso się ubija, kruszeje,
0: wytrzepuje
2: i lepiej smakuje.
0: I później na pytanie, jaki sosik? Zmieszany, no.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK w nieznane!
4: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Za długa sukienka? Lawendowa nitka. Za szerokie spodnie? Lawendowa nitka. Płaszcz do odświeżenia, a może dywan do wyczyszczenia? To także lawendowa nitka. Przeróbki odzieży i galanterii skórzanej, szycie na miarę, czyszczenie chemiczne, prasowanie oraz magiel. We wszystkim Ci pomożemy. Pracownia krawiecka Lawendowa Nitka. Targ, Nowy Rynek 36 w Lesznie. Zapamiętaj ten adres. Zapraszamy.
15: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
16: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
17: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
15: i po reklamie.

0: Avicii czeka na miłość, Waiting for Love, ale nie wiedzą, że tu za zakrętem czai się Kamil Nosel. Miłości nie będzie.
1: Oj, ale on to wszystko z miłości robi. Co więcej, nasi fantastyczni słuchacze zgłaszają swoich najbliższych też z powodu miłości.
0: A na koniec jest...
2: Zgadza się. I za chwilę zahaczymy o rok 966.
0: Krzest przez K.
2: Chrzest Polski będzie, tak?
0: Przyniesie słuchaczka na rękach taką malutką Polskę, a Kamil będzie wkręcał.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca! Nosel wkręca! Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem, weź tu w tę niedzielę.
5: Tak.
6: Diecezja kurialna po tej stronie, teściowacy też, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
5: W sensie, ja mu wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i dalej chrzestnych, z tego co ja wiem.
6: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
5: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego dzwoni się jedna osoba.
6: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
5: Tak. Jak to byśmy ominęli?
6: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
5: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
6: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, to nie.
5: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
6: ale
5: pani,
6: no to dlatego wcześniej na

0: pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
1: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
0: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
1: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
0: A dodawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
1: No a jeżeli nie, to co?
0: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
1: No to poproszę listę.
0: Dobra.
1: To pan mi wyśle to, czy...
0: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a gdy pani mogła dołączyć...
1: Wysłać to panu mailem, czy...
0: SMS-em, jakby tam pani.
1: SMS-em.
0: Tylko jeszcze jedna rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
1: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
0: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
1: Ja nie. Dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
0: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
1: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
0: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to.
2: Wujek Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
3: No se wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nie wiedziałem, Wiktor, że jesteś aż takim wielkim fanem Sylwii Grzeszczak.
1: On zawsze jak ją słyszę, to robi och jak.
0: Och,
1: a potem się cieszy małymi rzeczami.
2: Miota mną wewnętrznie, jak ona pięknie śpiewa.
0: Przepraszam, bo sprawdziłem, że Olaf w kocu słucha. Wypuść to.
2: Ale co innego miłość do kobiety, co innego miłość do artystki.
3: Proszę Państwa, wystąpiła artystka na antenie Radia SK.
1: To za momencik niezły artysta u nas, czyli Marcin Procki, który będzie namawiał nas na to, że fajnie byłoby ruszyć swoje cztery litery i to najlepiej w cztery litery, czyli G, U, R, Y.
2: A, i to ostatnia szansa, żeby jeszcze w słońcu pójść w Tatry.
3: Polska górą! Polska górą! Kama.
4: Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinno?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Są jeszcze kierowcy kolejki przy rondzie Gronowo w Lesznie, ale zdecydowanie mniejsze niż jeszcze chwilę temu, a kolejne w okolicach 15. Za mniej więcej 10 miesięcy ich tu nie będzie, gdy wybudują łącznik na Gronowie. Pełnia słońca dziś nad Lesznem, a na termometrach 24 stopnie.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła ósma, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski. To po sztabie kryzysowym, który odbył się po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku uderzył wczoraj rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj kilkukrotnie, a mieszkańcy czuli się zdezorientowani.
3: Jesteśmy tu od paru dni. Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
4: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
5: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
2: A wczoraj między innymi przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. A główny inspektorat farmaceutyczny przekonuje, że mafia lekowa powoli staje się przeszłością. Proceder nielegalnego wywozu leków jest coraz rzadszy. A w ciągu ostatnich kilku lat zamknięto ponad 100 aptek prowadzących taką działalność. Przestępcy zaczynają jednak korzystać z innych metod.
6: Obrót w paczkach, przesyłkach pocztowych, 72% więcej przypadków rok do roku.
2: Podaje Robert Michalski z Ministerstwa Finansów. Leki sprzedawane są też nielegalnie w niektórych receptomatach. A w SK News teraz Tatry, bo w górach poprawiła się pogoda, co zachęca do ruszenia na szlak. W wyższych partiach zaskoczyć turystów może jednak śnieg.
7: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu.
2: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z kolei na szlaku na przykład na Rysy przyda się już pełny zimowy sprzęt.
0: SK Leszno News.
1: Joanna Haliasz, pocałuj i jedź kosztem zieleni. Szykują się zmiany przy SP numer 13 w Lesznie. Przed szkołą powstanie 5 miejsc postoju. Dla rodziców odwożących dzieci miejsca powstaną kosztem zieleni.
8: Ale oddamy to w innym miejscu.
1: Wiceprezydent Maciej Grabianowski dodaje, że nowe miejsca mają udrożnić ruch przy szkole. Mało kto z niego korzystał, będzie zlikwidowane. Gmina Osieczna rezygnuje z pola namiotowego na letnisku.
9: Udostępnimy to dla gastronomii.
1: Burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski dodaje, że część pola namiotowego będzie dzierżawiona pod usługi rekreacyjne.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: Hej, dzień dobry, witamy wtorek i 3 minutki po godzinie 8. Za chwilę zabieramy się za kasę.
11: Będzie tysiak dla wszystkich, którzy liczą na dobre szkolne akcje.
12: No, ale najpierw oczywiście trzeba zgłosić się na sk.pl, tam wszystko znajdziecie, a potem to już tylko w swojej wyobraźni, tak? Szu.
10: Mamy dla was tysiaka, oczywiście zgłoszenie jak zwykle na sk.pl.
11: Jak ktoś spóźniony do pracy, to Justin Bieber dla niego. Sorry.

0: No powiedz, Misiu. Powiedz, Misiu, która godzina? No jeden Misiu lub drugi Misiu, no.
1: To ja może. Dzień dobry. 9:08.
2: Bardzo dobrze, Misiu. 8:09.
3: Nie bądź taka Masza. Jest taka bajka.
4: Jest. Moja córka już kiedyś oglądała, tak? No.
5: A my z kolei za młodu oglądaliśmy tego misia, co...
0: Koral Gora.
5: No właśnie.
0: I tego, co miał klapnięte w
5: tak zwane misie z PRL-u.
0: No jak się okazuje, żaden z tych misiów by nie wygrał konkursu, który w tym momencie trwa na Alasce, bo to jest konkurs na najgrubszego niedźwiedzia i można wybrać, który najładniej się utuczył przez lato.
3: To wspaniałe, ale ja patrzę rzeczywiście na te zdjęcia i widzę, że najbardziej utyte są te, które najwięcej gryzli.

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 8.15. Przystanek?
1: Kursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Przystanek na żądanie kasy. I bardzo dobrze.
2: Tak jest. Słuchajcie, no szkolne akcje się zaczęły już na całego, bo nie tylko wróciły podstawówki i licea, wrócili też studenci. Zaczęła się też poważna praca. Weszła tak zwana ciężka jesień w życie.
3: Ty tak optymistycznie z samego rana. Z nami Angelika, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dobry, witam.
3: Ale Angelika bardzo optymistycznie. To jest dziewczyna, która ma niesamowite hobby, bo czym się ostatnio zajęłaś?
4: Ostatnio bardzo lubię grać na smartfonie na pianinie.
2: A, i to jest ten sprzęt, który pomaga ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Właśnie smartfon?
4: Dokładnie tak. Okay. Bardzo to lubię. Chciałabym kiedyś grać na prawdziwym pianinie, no na razie musi mi wystarczyć smartfon, co prawda. No bo jednak pianino to duży wydatek, no i nie miałabym gdzie go pomieścić.
2: Jakby to moja babcia powiedziała, zobaczcie co za czasy, ty, całe słuchajcie, pianino ja sobie właśnie zmieścili w telefonie.
0: No, znalazłem takie pianinko wirtualne tutaj.
5: Możecie uczyć się razem.
0: Piękne, super.
6: Jego, no rewelacja, dobra.
3: Angelika, no to my ci życzymy w takim razie dużego relaksu, tylko pytanie, od czego ty się musisz tak relaksować, dziewczyno?
4: Pracuję przy egzekucji administracyjnej, także no, trochę stresuję.
3: Dobra.
4: Brzmi groźnie, ale nie jest.
3: No poczekaj.
0: Aż egzekucja.
2: Tak, egzekucja, to. A potem ja pianino.
0: Ja kiedyś widziałem to w telewizji, no. Był taki film.
2: Egzekucja do dźwięków pianina.
0: Ostatni Mohikanin, tam były też te egzekucje.
3: Nie, w ogóle ja mam takie wrażenie, że słowo egzekucja to już w ogóle sprawia, że ja mam ciarki tak naprawdę na plecach i nie są one do końca przyjemne, więc żebyś faktycznie mogła się odstresować, to zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl, na przykład na smartfon Motorola.
4: Wow! Super, cieszę się!
0: Wygrałaś sobie 100 lat, niech pięknie żyje nam. Gratulacje oczywiście na owacje. A masz, dobra, nie będziemy pytać o to, żeby teraz zagrała coś, tak? Nie mamy czasu już?
2: No Jankes, wystarczy, że ty nam że zagrałeś całe wejście.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: Janki od samego rana cały czas przeżywa lalka to, lalka tamto. I nie chodzi o tą dmuchaną, chłopie, tylko o tą, co w kinach.
1: W twoim wieku jeszcze lalki ci w głowie?
2: Ojejgo, i to bardzo. Naprawdę od wczoraj jestem wzruszony, jak patrzyłem na tę lalkę. Lalka kinowa wersja, która jutro się pojawi w kinach. Wczoraj miała miejsce oficjalna, taka piękna.
1: A ty już byłeś, podglądałeś.
2: Byłem, widziałem w Teatrze Narodowej Opery. Proszę.
1: Popcorn dawali?
2: Nie były śliwki w czekoladzie, nie było popcornu. Naprawdę, ale bardzo mocno polecam. Naprawdę coś fantastycznego, serio.
0: Ty książkę byś przeczytał, a nie do kina chodził, naprawdę.
2: No to łatwiej trochę, nie?
1: Jak jest taka z obrazkami, to mi dajcie. Jankes.
3: Kama i Wiktor.
2: A wiecie, jak się kończy?
4: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Motorola.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabacie.

0: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
2: To będzie ostatnia reklama. Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: 12 stopni w tej chwili na termometrach w Lesznie. Jeszcze drugie tyle przybędzie w ciągu dnia zdaniem synoptyków i będzie tak jak wczoraj, bardzo słonecznie nad regionem. Dobre kierowcy, warunki do jazdy, szerokości i noga z gazu, żeby nie kusiło do złego, do szybkiego.
3: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: 8.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. A Polska należy do unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku abstynentów przybywało szybciej tylko w dwóch krajach Unii. Do sporadycznego sięgania po kieliszek przyznaje się 44% badanych, a jak podaje dziś Puls Biznesu, 35% deklaruje abstynencję. A lot SpaceX zakończony sukcesem. Rakieta Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono, a po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.

0: Już ten fantastyczny dzień, który nie jest poniedziałkiem.
1: Wtorek, okres przejściowy pomiędzy jednym a drugim weekendem.
2: Fajne są to okresy przejściowe, prawda? Ładna pogoda, jest cudownie, zapraszamy.
1: A skoro już w tym okresie przejściowym wstaliście, to...
3: No cześć, skoro już nie śpię, a nie śpię długo, bo pracuję od trzeciej, jeżdżę i słucham waszych fantastycznych hitów. Jak rozdajecie już kawę, to dajcie też również ode mnie temu, komuś, kto układa wam listę.
2: A, dam.
1: Pawełka, dyrektora muzycznego.
2: Damy Kawka. To nagranie oczywiście, a to później.
4: No i co zaraz będzie?
1: Czekam, aż postawisz kropkę, dawaj, no, uwaga.
4: Długo byś mi się wypisał.

0: Lubię to, lubię playlistę Radia SK. 37 minut po 8.
1: Słuchajcie, jesteśmy znowu najlepsi.
2: Ojej, ale kocham nieustające pasmo sukcesu. No.
1: No może nie w meczu Polska-Szwecja, ale coraz mniej 30-latków w Europie ma swoje własne mieszkanie. Ale uwaga, tutaj wjeżdżamy na białym koniu, cali na biało. Polska wyłamuje się z trendu. W naszym kraju własne mieszkanie posiada prawie 80% osób w wieku 30-39 lat. To jest, słuchajcie, jest ewenementem na tle Europy Zachodniej.
0: To się nazywa nasz polski kult betonu. Jak tylko masz coś odłożone, to w beton.
1: Beton.
2: No dobrze, no to skoro stać nas na własne mieszkania, to tym bardziej możemy sobie pozwolić na benzynę za dychę,
1: nie? O nie.
2: Proszę
1: mi nakapać całe mieszkanie benzyny.
2: Płać i
3: bracz. Reklama.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
6: Jaki jest najmilszy zwrot w języku polskim?
7: Zwrot podatku.
6: Ale po co zwracać, jak można go nie płacić?
7: Ciekawe gdzie?
6: W salonie Cermax Leszno. Tylko teraz przy zakupie kabiny prysznicowej marki Radaway płytki ceramiczne kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie czekaj, łap okazję i przyjeżdżaj do nas. Cermax Leszno, Wilkowice, Poznańska 6. Wylot z Leszna na Poznań. 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Szczegóły na naszym Instagramie.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
11: I po reklamie.

0: Żyć, bo wiem, o czym będziemy mówić, ha? Ogonek się gra... Widać ogonek? Macham ogonekiem?
1: Szypniemy cię pasami w samolocie do fotela, ja, ostatnie, nie będziesz tańczył.
0: Ostatnio, jak leciliśmy na odlot Ściśle Tajny, to ja wiem, co wy zrobiliście z moją buźką.
1: Tak, turbulencje były w środku w samolocie, a nie na zewnątrz.
2: Słuchajcie, zapraszamy was do tego, żebyście wskoczyli na Askowego Instagrama. Tam jest rolka z naszego ostatniego odlotu Ściśle Tajnego.
0: Jeżeli
2: ktoś nie jest jeszcze przekonany, to jak to odpali, to na pewno się zapali, bo było ekstra.
0: To za małe słowo, kama ekstra. To,
2: epicko, fantastycznie.
0: Można by naprawdę jeszcze dłużej. Zresztą przypomnijmy sobie, jak wręczyliśmy nagrodę Michałowi, naszemu słuchaczowi ostatnio, prawda?
2: Zabieramy was na pokład samolotu.
0: Yeah!
3: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
2: Emocje wielkie jak na paralotni.
3: Jezu!
1: Michał do dzisiaj pisze na naszej WhatsAppowej grupie, gdzie jesteśmy z słuchaczami i cały czas podgrzewamy atmosferę. Najważniejsza informacja na teraz jest taka, że zbieranie nowej grupy wyjazdowej już się rozpoczęło.
2: No właśnie, zapraszamy do tego, żebyście wrzucali zdjęcia swoje oraz zdjęcia osób, z którymi byście potencjalnie chcieli polecieć z nami. Nadal nie wiadomo dokąd. Na tym polega całe, uwaga, słowo klucz, jajo. Na następnie.
0: Kiedyś, to słuchajcie, poznacie temat związany z tak zwanym jajkiem, ale to trzeba wejść do naszej grupy, pojawić się podczas kolejnego odlotu.
1: Chodzicie do apki, zgłaszacie się na odlot Ściśle Tajny. Wiemy, że już wkrótce, wiemy, że w październiku polecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale z kim, chcemy się dowiedzieć od was.
2: No właśnie, wskakujcie, dajcie znać, dajcie się wybrać, no i lećmy wszyscy razem w nieznane.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot Ściśle Tajny.
0: Mhm. Patrzcie, to moje. A zresztą.

0: 9 już za chwilę w kalendarzu. Zaraz obok Dnia Kawy schował się jeszcze Dzień Hipochondryka. I ani razu nie usłyszałem od Jankesa, że boli go kolano.
1: To prawda.
2: Ale byłem u lekarza i dał mi dobre leki.
0: A, już nie było.
2: Słuchajcie, tak, rzeczywiście. No. Ale no dobra, dobra, dobra. Nie o tym,
1: twoja
2: nie o moim
1: recepta
2: kolanku.
1: W ogóle nie potwierdza twojej hipochondry. W ogóle.
2: Tak, za chwilę godzina 9, fajnie, że z nami byliście. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi oczywiście.
0: Tak jest, za chwilę w końcu radio będzie radiem. No, się zacznie porządne granie i gadanie, a nie to, co ci tam na tym poranku.
1: A my idziemy na zebranie z szefem.
2: No to kto wie, może do usłyszenia jutro.
0: Miło było, to był ostatni program w Esce, który dzisiaj poprowadzili Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu Esce.
1: No do pierwszego jeszcze chwila, wyluzuj.
2: No właśnie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy, wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: I po reklamie.

0: O tej porze kierowcy już dość spokojnie na ulicach Leszna, mimo wszystko wolniej, szczególnie koło pasów. A w pogodzie sielsko-anielsko, letnio, pełnia słońca dziś nad regionem, a na termometrach w Lesznie 24 stopnie. I tak ma być przynajmniej do niedzieli.
1: Dziewiąta na zegarach, zaczynamy z Kanią. Marcin Procki, zapraszam. Sprawa 13-latka będzie rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chodzi o zatrzymanego przez policjantów z Wąbrzęźna w Kujawsko-Pomorskiem. Chłopiec planował atak z użyciem bagnetu w swojej szkole. Wiemy, że przyznał się i złożył wyjaśnienia. O czym więcej reporterka Eski, Marta Łazarska.
2: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
1: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się jeszcze pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk przypomniał też, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane, a więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
1: A to drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Turcja najczęściej wybierany przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazła się Grecja, a na trzecim Bułgaria.
4: Eskaleszno News.
0: Joanna Haliasz. Tu znajdziecie zweryfikowane zbiórki, akcje pomocowe i inicjatywy mieszkańców. Leszno Pomaga to nowe miejsce na stronie internetowej leszno.pl. Powstaje w odpowiedzi na prośby mieszkańców, z jakimi często spotyka się prezydent Leszna. Tylko do jutra oglądać można Iskry Niepodległej w Rawiczu. Widowisko multimedialne prezentowane jest w specjalnej naczepie, która zaparkowała na boisku zespołu szkół zawodowych.
5: Walka o wolność to główny wątek waszej historii.
0: Darmowe widowisko przygotował Instytut Adama Mickiewicza.
6: Znam takich, którzy świętują codziennie, ale dziś można świętować na dwa sposoby. Albo nie pijąc, albo pijąc więcej kawy. Tylko kawę miałam na myśli, bo dzisiaj dzień kawy jest w kalendarzu. 2 minuty po godzinie 9:00 na rozbudzenie. Damiano David, The First Time w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: Dobrze to brzmi na 18 minut, nawet 19 już. Po 9 w Radiu SK Kygo, Max Maknoon, Take Me Back. To właśnie gramy. To teraz gramy 30 sekund tylko dobrych informacji, bo może nikt nie prosił, ale być może każdy potrzebował. Jutro w całej Polsce odbędą się bezpłatne badania układu oddechowego. Akcja ma pomóc wcześniej wykrywać poważne choroby płuc i oskrzeli można szukać we własnych miastach. Ubrania i buty potaniały. W sierpniu ceny odzieży i obuwia spadły, o uwaga, 0,7% miesiąc do miesiąca. O tyle samo potaniała żywność, a w polskich szkołach w tym tygodniu ruszył tydzień budowania relacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Dzieci mają uczyć się, jak reagować na przemoc, na wykluczenie i jak budować relacje oparte na szacunku i empatii. Niektórym dorosłym też by się przydało. Jutro wracamy z porcją dobrych informacji.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże Ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana. I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: I po reklamie.

się w Essence. Jej to w ogóle nie trzeba przedstawiać, dlatego że znają cały świat. Swifties chyba zadowolony od piątku, dlatego że Taylor Swift wydała dodatkowe numery do płyty, która już się ukazała. Zrobiła niespodziankę fanom i tym sposobem dostaliśmy Patient Zero od Taylor Swift. Może się kojarzy dla mnie najlepiej, patrząc na rok 2020, ale przekaz tego kawałka jest nieco inny, więc gramy w Radiu SK.

0: wydaje mi się, że let's get it started to jest idealna piosenka na to, żeby wystartować gdzieś w nieznane. A właśnie, a propos Black Eyed Peas za nami, a przed nami odlot ściśle tajny, do którego możecie dołączyć, dlatego że ekipa Poranka zabierze was na weekend. Dokąd? No sami chcieliby wiedzieć, bo oni nie wiedzą. Wy też nie wiecie, więc jest 1-1. Wystarczy, że się zgłosicie, pobierając aplikację Radio SK, a potem zgarniecie dwa miejsca w samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego i się pojawicie na lotnisku, a tam dopiero wszystko okaże się jasne. Ale wiemy z poprzednich edycji tej akcji, że naprawdę zabawa jest świetna. Odlot ściśle tajny, pobieracie aplikację i odlatujecie. Alex Warren, Ordinary, za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Chosza, to ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych szefów, którzy albo zadzwonili, albo napisali mail, albo na Teamsach wam to wrzucili, albo po prostu przyszli, mówiąc, że mają takie jedno dodatkowe zadanie. Cichosza, drodzy panowie i panie. 5 minut do 10, po 10 gramy kolejny hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
2: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.

0: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
1: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
0: A imprezę firmową zorganizować tam można?
1: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl. Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
7: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
6: A magazyny energii też mają?
7: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
8: I po reklamie.
9: Pełnia słońca dziś nad Lesznem, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie w cieniu. Mogły jeszcze pozostać ogródki wiedeńskie na rynku, chętnie by sobie człowiek jeszcze w nich posiedział. Taka mniej więcej pogoda do niedzieli, a i po niedzieli niewykluczone, że podobna.
10: 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek, a w sprawie zatrzymane zostały 3 osoby. Do dramatu doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec.
11: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
10: Mówi Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. Zatrzymani zostaną dziś doprowadzeni do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa. Ustalił to w prokuraturze nasz reporter, a chodzi o cyberatak na firmę Kubusoft. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Co dotychczas ustalili śledczy?
12: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów.
10: No właśnie w tej chwili rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmii i Mazury.
13: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
10: Mówi wicemarszałek województwa Robert Turlej, a zapisy odbywają się na stronie czekwarmiamazury.pl.
14: SK Leszno News.
9: Joanna Nachaliasz, znamy pierwsze ustalenia po tragicznym wypadku w Nowej Wsi koło Wschowy. 79-letni rowerzysta prawidłowo przejeżdżał przez oznakowane przejście pieszo-rowerowe, gdy uderzył w niego 80-letni kierowca Forda. Powołane biegły ustali, z jaką prędkością jechał kierowca i czy nie był pod wpływem alkoholu czy leków. Wstępne badania to wykluczyły. 110 drzew rośnie od wczoraj przy ścieżce rowerowej z Berdychowa do Świerczyny w powiecie leszczyńskim. To lipy drobnolistne, pożyteczne dla pszczół i dające w przyszłości cień jej użytkownikom. Ich zakup dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego.
15: 2 minuty po godzinie 10. Keanu Silva, Shawn Mendes, Madonna, Margaret. To jest plan i oni są już z nami w pracy. Wy też prawdopodobnie jesteście, więc jesteśmy w tym wszyscy razem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Wasted Nearly na antenie Radio SK, 16 minut po godzinie 10. Nie wiem, czy to są dobre, czy złe informacje. Próbuję to przeanalizować, ale może mi w tym pomożecie. Okazuje się, że nasz organizm ma taką domyślną wagę, czyli to, ile mamy ważyć, do której zawsze będzie dążył. To jest zapisane niejako w naszych genach, tak przynajmniej twierdzą naukowcy, więc niezależnie od tego, czy będziemy od tej wagi szli w górę czy w dół, to jest jakaś wartość, z którą nasz organizm na wadze będzie czuł się najlepiej, nie mówię o głowie, tylko o ciele, i do której będzie z uporem maniaka dążył, niezależnie od tego, czy będziemy chudli, czy będziemy tyli. Dobra informacja, jakby nam się przybrało w górę. Zła, no bo to oznacza, że poniżej pewnej wartości, nawet gdybyśmy chcieli, wcale tak łatwo nie będzie można zejść, bo nasz organizm będzie kurczowo trzymał się tych konkretnych cyfr na naszej wadze. Z drugiej strony dobre to wytłumaczenie, dlaczego forma na lato znowu nie zrobiona. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Za długa sukienka? Lawendowa nitka. Za szerokie spodnie? Lawendowa nitka. Płaszcz do odświeżenia, a może dywan do wyczyszczenia? To także lawendowa nitka. Przeróbki odzieży i galanterii skórzanej, szycie na miarę, czyszczenie chemiczne, prasowanie oraz magiel. We wszystkim Ci pomożemy. Pracownia Krawiecka Lawendowa Nitka. Targ, Nowy Rynek 36 w Lesznie. Zapamiętaj ten adres. Zapraszamy.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Dajcie znać wszystkim tym, którzy mają wyciszony telefon, a jeżeli to wy macie zawsze wyciszony telefon, to zróbcie głośniej. Britney Spears, Womanizer. Za nami w Radiu SK 23 minuty do 11, dlatego że okazuje się, że telefon w trybie cichym to oznaka ludzi, którzy dbają o siebie. Niezależnie od tego, czy macie ten telefon wyciszony przez cały czas, czy tylko używacie trybu cichego, na przykład w momentach pracy albo potrzeby skupienia, to bardzo dobrze o Was świadczy, dlatego że wyłączenie powiadomień w telefonie po pierwsze poprawia koncentrację, po drugie zwiększa obecność tu i teraz, po trzecie, uwaga, wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i nam go pozwala budować, a po czwarte w końcu obniża także poziom stresu. Ja mam tak na razie czego? Telefon wyciszony cały czas, bo jak przyjdzie jakaś awaria z pracy, to po prostu czasem lepiej nie słyszeć i nie wiedzieć. To tak a propos obniżania poziomu stresu. Polecam.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak pani to ładnie mówi. Mi się ciągle język plącze.
4: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
3: Areaty szpachlarskie?
4: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
3: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
4: Brawo!
5: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
6: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: I po reklamie.

0: Dali Supreme, MJ Deli w Radiu SK 5 minut do 11. Skoro dzisiaj jest dzień kawy, to czekam na głosówki na SK-owym Messengerze od was z przepisami, ja muszę iść po kawę ewidentnie, z przepisami na waszą ulubioną kawę. Przepisy na waszą ulubioną kawę głosówką na SK-owy Messenger. Wysyłacie?
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Dżentelmen Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Dżentelmen Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
2: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
3: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być!
4: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie, dla dziecka, a może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Czekaj, czy to jest jedwabna bluzka i markowa torebka? Skąd ty to masz?
7: Z Polkowic. W sklepie Oskar mają niesamowity wybór odzieży nowej i używanej. Markowe obuwie, torebki i gadżety. Jakość rewelacyjna. A ceny? Bajka.
6: Muszę tam jechać. A w jakich godzinach są otwarci?
7: Od poniedziałku do soboty od 8 do 21. Ale uwaga, w piątki wyjątkowo krócej. Do 17.
5: Oskar. Polkowice. Ulica Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Moda, jakość i świetne okazje każdego dnia.
8: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: I po reklamie.
14: Idealna pogoda na jesienne nasadzenia czy porządki na ogródkach i działkach. Do 24 stopni dziś na termometrach w Lesznie i bardzo słonecznie. I tak ma być mniej więcej do niedzieli. Na ulicach Leszna kierowcy ruch umiarkowany, światła działają wszędzie.
15: A na zegarach 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Pieniądze z tych zysków miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
16: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
15: Mówił premier Donald Tusk, a decyzję prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Teraz pilne informacje z dróg. Do poważnego wypadku doszło na A4 w Małopolsce. Między węzłami Krachów, Balice a Kraków-Bielany w kierunku Katowic zderzyły się cztery samochody. Utrzymuje się tam 10-kilometrowy korek. A Hubert Hurkacz zagra dzisiaj w finale turnieju ATP w Chengdu. Zmierzy się w nim z Alejandro Davidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Hurkacz z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy, a 4 z tych pojedynków przegrał. Początek finału o 13.
0: Eska Leszno. News.
14: Joanna Haliasz. Archeolodzy kopią dalej. Odnalezione pod dawnym mokiem w Lesznie mury mogą być pozostałością starego kościoła. Artefakty będą badane za pomocą nowoczesnego sprzętu, mówi Lucyna Gwiorczyk z magistratu.
17: W tym użycie georadaru.
14: Kościół spłonął doszczętnie w 1707 roku. Posypały się mandaty i punkty. 6 kierowców z ciężką nogą zatrzymali w weekend gostyńscy policjanci. Najsurowiej ukarany został 37-letni motocyklista.
18: Okazało się, że jest recydywistą drogowym.
14: Mówiła Monika Curyk z policji w Gostyniu. On i pozostali stracili też prawa jazdy.
19: Dwie minuty po godzinie 11. Ważne przesłanie od Agnieszki teraz.
20: Każda kawa jest dobra, jak jest gorąca.
19: Życzę Wam dzisiaj gorącej kawy, choć wiem, że niejedna już wystygła w natłoku obowiązków. Dawid Podsiadło, sezon już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: HB Ecstasy w Radio Bez Kapitału. Mam o wasz przepis ulubiony na idealną kawę, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Kawy. 17 minut po 11. Nie wiem, ile już filiżanek wam zeszło w ciągu tego dnia, ale czasami są takie dni, kiedy na jednej się nie kończy. Ktoś napisał, moja ulubiona to kawa kuloodporna, czyli kawa z łyżeczką masła albo oleju kokosowego. Brzmi może nie najlepiej, ale podobno daje dużo dobrego dla zdrowia i czasami stosuje się ją przed treningami. Według badań to mężczyźni sięgają częściej, stereotypowo oczywiście, po czarną kawę, kobiety po kawę białą, ale generalnie jako Polacy raczej pijemy kawę na bazie mleka, ewentualnie mleko z dodatkiem kawy, bo te napoje mleczne tak zwane, czyli na przykład cappuccino, gdzieś królują. Proszę pamiętać, według Włochów po 13 cappuccino już niedopuszczalne i poproszenie o to w knajpie może być największym faux pas. Czasami poproszenie kogokolwiek o kawę może być największym faux pas, zwłaszcza jak jest w ferworze swojej własnej pracy i nie zdążył wypić nawet łyka.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
2: Jaki jest najmilszy zwrot w języku polskim?
3: Zwrot podatku.
2: Ale po co zwracać, jak można go nie płacić?
3: Ciekawe gdzie?
2: W salonie Cermax Leszno. Tylko teraz przy zakupie kabiny prysznicowej marki Radaway płytki ceramiczne kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie czekaj, łap okazję i przyjeżdżaj do nas. Cermax Leszno, Wilkowice, Poznańska 6. Wylot z Leszna na Poznań. 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Szczegóły na naszym Instagramie.
4: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
5: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, przeżyjmy wszyscy pytania o to, co robimy, nowy rok i od nowa cały ten kołowrotek i kalendarz nowy trzeba będzie kupić. Są tacy, którzy wciąż korzystają z kalendarzy papierowych i to podobno dużo o nich mówi. Uwaga, to nie jest przejaw staroświeckości, lecz świadome dążenie do prostoty i skuteczności, jeżeli ktoś używa papierowych kalendarzy, dlatego że skoro zapisuje się w papierowym kalendarzu, to ma się poczucie większej sprawczości i, co ciekawe, wzrasta prawdopodobieństwo wykonania tych zadań, które sobie do kalendarza wpisaliśmy. O ile tylko dobrze przeliczycie siły na zamiary, bo kiedy prowadziłam papierowy kalendarz, to potrafiłam wpisać tam na jedną dobę zadania na jakiś tydzień i potem się dziwiłam, że nie idzie.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leć z eską w nieznane!
1: Autopromocja.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: 0818 944 569.
1: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.

0: U nas tutaj siedzi Rafał Adamczak na kanapie, ale jeszcze nie wstał. Nie wiem, nie zaczynasz dzisiaj programu? Poczekaj, mikrofon się włączy, to się coś wypowiesz.
1: Na chwileczkę się ogarnię, ale jak już wywołałaś do tablicy, jestem gotowy, zwarty, będę działał.
0: Zapraszam, hitów dużo ma, premiery też chyba ma i nawet ma nagrody. Dzisiaj wjeżdża. Prawie cały na biało. Z czarnymi serduszkami, cokolwiek one nie oznaczają. Po 12 kolejne hity w Radiu SK gramy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
5: Złamuj

0: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
7: Kontra Barcelona.
6: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: I po reklamie.
10: Jak się ma wolne, to taka słoneczna i cieplutka pogoda na pewno dodaje energii, a jak się siedzi w pracy, może trochę rozpraszać, ale nie narzekajmy, dobrze jest jak jest i będzie tak w Lesznie przynajmniej do niedzieli, czyli w cieniu do nawet 24 stopni i bardzo słonecznie.
11: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Opiekunka trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Wypadek w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar, który wiózł uczniów podstawówki, wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
12: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną, na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
11: Relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. Pożar w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
13: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
11: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Rozeszły się jak świeże bułeczki. Za nami pierwsza tura warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. W 3 minuty skończyły się bony dla osób pełnoletnich. Mówi Marlena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
14: I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
11: A po niespełna 9 minutach skończyły się czeki dla seniorów. 300 zł można wykorzystać na co najmniej 2 kolejne noclegi w wybranym obiekcie, który bierze udział w akcji.
15: SK Leszno News.
10: Joanna Haliasz. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 12 między Lesznem a Gostyniem. W miejscowości Zbytki zdarzyły się bus i ciągnik rolniczy z przyczepą. Kierowca busa trafił do szpitala. Objazdy od strony Leszna przez Karchowo i Stary Belęcin, a Gostynia przez Krzemieniewo i Drobnin. Gotowa będzie za 3 miesiące, ale pierwsze zajęcia rozpoczną się tam w przyszłym roku. Mowa o budowie nowoczesnej hali sportowej w Osiecznej.
16: Infrastruktura sportowa w gminie Osieczna będzie na poziomie już wystarczającym do potrzeb.
10: Burmistrz Sławomir Kosmalski dodaje, że ponad połowa kosztów inwestycji pochodzi z dofinansowania.
17: Wiecie, co lubię w swojej pracy? Że jak sprawiam Wam przyjemność, to i mi jest przyjemnie. Mało tego, wiem, że lubimy dokładnie to samo i mam na myśli hity na czasie. Temper City Self-Aware. Tak zaczynamy tę popołudniową już godzinę i porę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak mam przy okazji tego kawałka Ochota na weekend już teraz się uruchomiła, ewentualnie ochota na więcej takiego dobrego klubowego grania, między innymi od Armina Van Burena, to oczywiście SK Live Remix wam polecam. To są wydarzenia antenowe, które u nas w ST startują, no tak, żeby weekend mocno poczuć i klubowo już w piątek od godziny 20 i także w nocy z soboty na niedzielę od północy, wtedy SK Live Remix w Radiu SK króluje. Gdybyście jednak nie mogli się doczekać, to polecam stację SK Live Remix w naszej eskowej apce. Możecie sobie odpalić, kiedy tylko chcecie. No ale jeżeli zostaniecie z nami tradycyjną tutaj formą radiową i hitami na czasie, to gwarantuję, że będzie miło, będzie lżej do fajrantu, będzie przyjemniej, a gdybyśmy ten nasz czas w pracy, ewentualnie przy wszystkich codziennych obowiązkach mieli, no nie wiem, do lotu samolotem porównać, to umówmy się, że w tym momencie już personel pokładowy kończy serwis i powoli nasz pokład jest przygotowywany do lądowania, prawda? Zresztą lądowanie to wiadomo jest moment, kiedy wychodzimy z pracy albo już zamykamy obowiązki zawodowe na dzisiaj. To co? To jesteśmy na to umówieni, tak? Ale na razie jeszcze lecimy, więc powoli zniżając się, jednak musimy do tego lotniska dociągnąć. Za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Ach, piękna to piosenka.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Cześć, kochanie.
16: Co chcecie na obiad?
17: Debola i spirale.
18: Pierogi z serem.
19: Makaron carbonara.
4: Fasolka po bretońsku.
16: Kochani, to nie jest restauracja.
4: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
16: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
3: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
7: 18,47, 12.
0: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
0: To ja też chcę! 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
9: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
12: I po reklamie.

0: 12.30, to jest Eska, to są hity na czasie, Dua Lipa i Houdini. Tak, tak, wiem, bo tu się kurierzy dobijają i odzywają, że oni dzisiaj święto mają. Faktycznie dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika i na pewno do tego tematu i do tematu, drodzy kurierzy i kurierki, do tematu waszego święta powrócimy, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A to jest co grać, bo nowości jest dużo, na nowości miejsce na antenie Eskowej jest zawsze. Teraz artystka, którą znacie doskonale z występu w szeregach Blackpink, czyli Rosie, tym razem daje nam numer New Trick i mamy tu więcej gitarowego grania, trochę inne brzmienie, bo sama Rosie przyznaje, że chciała tym razem zrobić coś mniej smutnego. Ja trochę podsłuchałem i mogę powiedzieć, że jej to się udało, bo zaraz się przekonacie i usłyszycie. Ciekawostką jest, że teledysk do New Trick w całości został nakręcony jednym z najnowszych smartfonów, który to niedawno miał swoją premierę. Takie rzeczy się dzieją technologiczne również w muzycznym świecie, świecie show biznesu. Ale jak brzmi New Trick? Od Rosie przekonacie się już teraz.

0: A może ktoś w pracy ma taki czas i chciałby, żeby nie przeminął. Ciekaw jestem. Sydney Polak i PZ z klasykiem Otwieram wino w Radiu SK. To są hity na czasie. Słuchajcie, drodzy kurierzy, drodzy kurierki, drogie kurierki. Czy w waszej historii, w waszej pracy zdarzyło się coś takiego, co zostaliście poproszeni na przykład przez klienta i nie miało to związku ani z waszą pracą, ani z waszym fachem, ani z przesyłką, którą dostarczyliście? Na przykład, to jak pan tu jest, albo jak pani tu jest, to bardzo proszę... I tu postawię trzy kropki, a wy tę historię dokończcie. Czy macie w swojej pracy taką historię o jakieś zdarzenie, o które zostaliście poproszeni, dość nietypowe i niekoniecznie związane z waszym fachem? Czekam na głosówki na Messengerze Eskowym.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak pani to ładnie mówi. Mi się ciągle język plącze.
4: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
3: Szpachlarskie?
4: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
3: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
4: Brawo!
5: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października. Carrefour w sumie
11: najlepszy jest. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Czekaj, czy to jest jedwabna bluzka i markowa torebka? Skąd ty to masz?
13: Z Polkowic. W sklepie Oskar mają niesamowity wybór odzieży nowej i używanej. Markowe obuwie, torebki i gadżety. Jakość rewelacyjna. A ceny? Bajka.
12: Muszę tam jechać. A w jakich godzinach są otwarci?
13: Od poniedziałku do soboty od 8 do 21. Ale uwaga, w piątki wyjątkowo krócej. Do 17.
11: Oskar. Polkowice. Ulica Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Moda, jakość i świetne okazje każdego dnia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: końca. Nasz dobry znajomy Oskar Cymes bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. 5 minut zostało do godziny 13, a ja w myśl tej znanej zasady...
1: Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
0: Zapytałem nie tylko kobiety, nie tylko nasze słuchaczki, ale i słuchaczy. Z głównym wskazaniem na kurierów, bo oni dzisiaj mają swoje święto. Czy wam się zdarzyło, że w pracy musieliście, albo zostaliście poproszeni o zrobienie czegoś innego, niż na przykład by się wydawało

0: tylko dostarczenie przesyłki bądź paczki. Nie wiem, klient na przykład próbował was wykorzystać do tego, żeby psa wyprowadzić na spacer, albo jakieś inne zlecenie miał. Okazuje się, że Dawid, który kurierem nie jest, ale w swojej pracy miał pewną przygodę.
1: Kiedyś pracowałem na wsi w sklepie spożywczym. Jakaś starsza pani przyszła zapytać, czy mogę jej wkręcić żarówkę, i poszedłem i wkręciłem.
0: No i elegancko. I mam nadzieję, że jasność tam jest do dzisiaj.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
2: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
3: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
4: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
3: A imprezę firmową zorganizować tam można?
4: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Gokarty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo. 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
11: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
12: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: To piękne, słoneczne przedpołudnie przesiedział w pracy, to mam dobrą informację, bo i po południu mnóstwo słońca nad Lesznem, a na termometrach 24 stopnie i jutro tak samo, a w zasadzie aż do niedzieli. Na ulicach Leszna jeszcze dość spokojnie kierowcy szerokości.
2: Agata Chruściek, zapraszam. Atak w szkole na północy Słowacji. Uczeń ugodził nożem koleżankę i dwie nauczycielki. Jedna z nich zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji, Peter Pellegrini, złożył rodzinie ofiar kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowania naszych dzieci w szkołach. A wiadomo, że napastnik jest uczniem 8 klasy. Kluczowe zmiany podatkowe. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Zmiany dotyczą ponad 3 milionów podatników i przyniosą im oszczędności sięgające blisko 4 tysięcy złotych rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona ma zostać także nowa, pośrednia, 24-procentowa stawka.
3: Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
2: Zaznacza premier Donald Tusk. Dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność. Sięgną niemal 200 miliardów złotych. Pobudza i poprawia koncentrację. Kawa, napój, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie dnia, obchodzi dziś swoje święto.
4: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
5: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
2: A sama czarna kawa jest niskokaloryczna. Filiżanka ma zaledwie 5 kalorii.
0: Eskaleszno News.
1: Joanna Nachaliasz, trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. W Lesznie to coraz większy problem, przyznaje Helena Strzałkowska, terapeutka z Centrum Profilaktyki Alternatywa.
6: Kończyło to się próbą samobójczą.
1: Dzisiejsza przemoc to nie tylko popychanie czy bicie, ale przede wszystkim hejt w internecie. Nowa atrakcja na letnisku w Osiecznej. Od przyszłego roku przy plaży będzie działał park linowy. Gmina podpisała w tej sprawie umowę dzierżawy z inwestorem.
7: Kwota dzierżawy roczna to jest 12 tysięcy złotych za sezon.
1: Burmistrz Sławomir Kosmalski dodaje, że park będzie działał od czerwca do września.
8: 3 minuty po godzinie 13 i tak z tym wtorkiem sobie radzimy świetnie, perfekcyjnie. Potem jeszcze tylko środa, czwartek, no i to na co czekamy, czyli piąteczek, a ten już ma zupełnie inną barwę, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, Babyset, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę.

0: Wiem, doskonale wiemy, znamy takich i pozdrawiamy, którzy sobie urlopy w końcówce września i na początku października wykombinowali i teraz te bikini, tam różne inne stroje kąpielowe i takie lato, śpiewać mogą, ubierać mogą biegać na plaży. Podobno przewagę mają taką, że jak wszyscy byli na wakacjach w lipcu, w sierpniu, trzeba było walczyć o leżaki i miejsce na plaży, teraz już tej walki nie ma, a temperatury w niektórych miejscach na świecie nadal bardzo, bardzo wysokie. To jest SK, to są hity na czasie, Sylwia Grzeszczak i Mango za nami, zaraz będzie Ilanium i Eligodin, Don't Want Your Love, tak wam zagram, 17 po pierwszej. I słuchajcie, my tak sobie pracujemy, robimy te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj codziennie w tygodniu robimy, prawda, a w kosmosie dzieją się wielkie rzeczy. Starship, którego start wczoraj niektórzy z nas śledzili, zaliczył kolejny lot testowy. Były co prawda problemy z jednym z silników, ale nie przeszkodziło to w zakończeniu misji sukcesem. No i to jest chyba najciekawsze w tej historii, trochę też bliskie naszym sercom, prawda? Ile razy tak było, że jest w pracy jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, mnóstwo osób i nagle coś idzie nie tak. Nagle gdzieś tam słabe ogniwa, jednak ciśniemy dalej. Sukces gwarantowany. No i wiadomo, i ta premia obiecana. Że co, że z tą premią to już nie była prawda? No co ja wam poradzę?
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na

0: gratis.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: 18:47:12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24:39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
11: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: I po reklamie.
22: Pesca.

0: Gość, który zaczynał od rockowego grania, skończył bardzo proszę, jak i to rewelacyjnie skończył w muzyce tanecznej i my to lubimy. Denzel, You Spin Me Round, to jest SK, to są hity na czasie. 23 minuty i będzie godzina 14. Co my wiemy o tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny? No, kalendarz mówi jasno, że osoby urodzone 29 września cechuje wysoka inteligencja, urok osobisty, silna charyzma, duże poczucie humoru. Według horoskopów urodzeniowych cechuje je także pewien konserwatyzm, szacunek dla tradycji, wrażliwość na piękno i sztukę. Dzień dobry, Wiktorio, czy ja mówię teraz o tobie?
1: Dzień dobry, po części tak.
0: No właśnie, bo ty z tego, co napisałaś w SMS-ie, masz dzisiaj właśnie urodziny, więc moja droga.
2: 100 lat, niech żyje, żyje
0: to
2: nam.
0: Dla ciebie było.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, a wiesz, kto ze znanych ludzi urodził się też 29 września, dokładnie tak jak ty?
1: Tego nie wiem.
0: Na przykład jak Wałęsa, o, też ma dzisiaj urodziny. Słuchaj, w takim razie powiedz, jak ten twój dzień piękny, urodzinowy, bo taki powinien być, mija od samego rana. Co się wydarzyło i jak czujesz, co się jeszcze wydarzy u ciebie?
1: Dzisiaj akurat wolne.
0: Ale może to, słuchaj, może gdybyś dzisiaj była w pracy, to wiesz, by ci zasypał grad prezentów, życzeń, całusów i może jakieś słodkości. Czy może ty specjalnie się wymiksowałaś, żeby tych słodkości do pracy nie przynosić, tak szczerze?
1: Nie, no jutro się nadrobi.
0: A, jutro się nadrobi, okej. Okay. A co będzie po południu? Będzie jakieś świętowanie, czy przekładasz to na weekend?
1: Z rodziną.
0: Dobra, trzymam kciuki, żeby było fajnie. Teraz też, mam nadzieję, jest fajnie, bo od nas, od Eski, dostajesz cały worek eskowych prezentów. O, właśnie, tam jest i torba eskowa, i butelka eskowa, i mam nadzieję, że ci się to przyda.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego jeszcze raz na urodziny od całej Eski. Pa!
1: Pa!
3: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki? Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
8: I po reklamie.
9: SK. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: pod ten fajny dzień, pod ten fajny wtorek, pod to wszystko fajne, co się być może u was dzieje, bo koniec miesiąca to może i wypłata się zdarzyła. Nowość na naszej playliście eskowej i nowość od Miley Cyrus, Bass Persuades już za nami. 4,5 minuty będzie godzina 14 i o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy co w kraju i na świecie, a potem będzie kolejna mega porcja waszych ulubionych hitów na czasie.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: rozjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład Motorola Edge 60 Pro, pamięć 512 giga, teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Za długa sukienka? Lawendowa nitka. Za szerokie spodnie? Lawendowa nitka. Płaszcz do odświeżenia, a może dywan do wyczyszczenia? To także lawendowa nitka. Przeróbki odzieży i galanterii skórzanej, szycie na miarę, czyszczenie chemiczne, prasowanie oraz magiel. We wszystkim ci pomożemy. Pracownia krawiecka Lawendowa Nitka. Targ, Nowy Rynek 36 w Lesznie. Zapamiętaj ten adres. Zapraszamy.
5: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Urzędnicy kończą powoli pracę i szykują się do domu. Mam nadzieję, że Wy też powolutku zmierzacie ku końcowi i będziecie mogli niebawem korzystać z tej pięknej, słonecznej pogody. Na termometrach w Lesznie 24 stopnie w cieniu. Tak cieplutko i słonecznie jak dziś będzie też jutro, a w zasadzie aż do niedzieli.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To nigdy nie powinno się wydarzyć, mówili mieszkańcy. Tłumy żegnały ofiarę nożownika z Jarosławia. Mieszkańcy wspominają księdza jako życzliwego człowieka.
11: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców, bo przyjmował z Ukrainy.
12: Co się stało, to nie powinno się stać.
13: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
10: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Wpadli na Mazowszu i w Wielkopolsce kolejnych 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. To tam wystawiono fałszywe świadectwa ukończenia m.in. studiów MBA. Z najnowszych informacji wynika, że w sprawę zamieszanych jest jeszcze 26 innych polskich uczelni. Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlaki i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet kradzione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
14: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie otrzepują kijkiem, czekanem, no i robią się dziury.
15: Każdy szlak zrobić, obiekt monitorowany, nawet bez kamery.
10: Dodawał jeden z turystów, a rocznie park wymienia około 100 drogowskazów.
16: SK Leszno News.
9: Joanna Haliasz. Tu znajdziecie zweryfikowane zbiórki, akcje pomocowe i inicjatywy mieszkańców. Leszno Pomaga to nowe miejsce na stronie internetowej leszno.pl. Powstaje w odpowiedzi na prośby mieszkańców, z jakimi często spotyka się prezydent Leszna. Tylko do jutra oglądać można Iskry Niepodległej w Rawiczu. Widowisko multimedialne prezentowane jest w specjalnej naczepie, która zaparkowała na boisku zespołu szkół zawodowych.
17: Walka o wolność to główny wątek waszej historii.
9: Darmowe widowisko przygotował Instytut Adama Mickiewicza.
18: 2 minuty po godzinie 14:00. Bardzo romantycznie rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie, taką fajną jesienną prośbą uczuciową od Zali. Tylko kochaj mnie. A potem będzie CNCO i Little Mix i Alex Warren. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobry numer, la la la. No i boy, Sam Smith w Radiu SK, gramy hity na czasie, 17 minut po godzinie 14. Po 13 rozmawiałem z Wiktorią, która okazała się świętującą dzisiaj urodziny, 29 września właśnie. Potem odezwały się kolejne osoby do mnie na Messengerze. Między innymi odezwała się Dominika.
1: Cześć SK, ja właśnie słuchałam sobie waszej audycji i chciałam powiedzieć, że ja też mam dzisiaj urodziny, podobnie jak moja przedmówczyni. I chciałam tylko dodać, że poza Lechem Wałęsą urodziny obchodziłby dzisiaj słynny Silvio Berlusconi, ten od Bunga Bunga. Więc dosyć ciekawe osoby obchodzą urodziny właśnie 29 września. I w sumie to tyle. A, rozpieściłam dzisiaj swoich współpracowników, a teraz właśnie siedzę nad garnkiem kawy, no bo święto jest podwójne. No, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Dominiko, dla ciebie serdeczności urodzinowe. Ja świadomie o tym Berlusconim wcześniej nie wspominałem. A, dobra, zostawmy ten temat, ale faktycznie święto u Dominiki podwójne, no bo jak sami słyszeliście, to urodzinowa to dziewczyna, a także dzisiaj święto wszystkich kawoszy. O tym też pamiętajcie, oczywiście paczka urodzinowo-prezentowa dla Dominiki od Eski. Będzie, żeby nie było. Za chwileczkę Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, takie bogate towarzystwo, czyli wiadomo, że będzie piłkarsko. Takie muzyczne wspomnienie tegorocznego mundialu, DNA More Than a Game. A jak już o piłce mowa, oglądaliście ten wczorajszy cyrk?
2: Radio SK. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
22: I po reklamie.

0: Taka to właśnie stanowa Sanach w Radiu SK. U nas hity na czasie Cichosza. Tak nazywa się ten numer, który wam właśnie teraz zagrałem. Słuchajcie, u nas też Cichosza. Nikt nie puszcza pary z ust. Tak naprawdę wie tylko jedna osoba, jaki jest kierunek odlotu ściśle tajnego zabawy, do której was zapraszamy. A szczególnie zaprasza nasza poranna ekipa, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To oni was zabiorą. Właśnie gdzie? Ha, to jest pytanie otwarte i tak naprawdę wszystko stanie się jasne, jak już wam się uda wygrać, jak już spotkacie się z nimi w umówionym miejscu na lotnisku i dopiero tam dowiecie się, gdzie lecicie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na takie wyzwanie, na taką dużą przygodę i na to, żeby oczywiście co nieco potem sobie wspomnień przywieźć z tej podróży, z tego lotu ściśle tajnego, chociaż o to trzeba powalczyć, bo to, co się tam dzieje, powoduje, że pamięć bywa ulotna, moi drodzy. Więcej nie powiem. Odlot ściśle tajny powraca, więc jeżeli jesteście gotowi, żeby z nami, z Eską i naszą poranną ekipą polecieć w miejsce i kierunek zupełnie niewiadomy i bardzo tajemniczy, no to po prostu się zgłaszajcie na sk.pl, macie szczegóły, a zgłoszenia w naszej eskowej apce tylko i wyłącznie. Tam trzeba poklikać, tam trzeba się zgłosić, tam trzeba dać nam znać i może już w najbliższy poniedziałek dołączycie do ekipy.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Demola z pire!
6: Pierogi z serem!
7: Makaron carbonara!
8: Fasolka po bretońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
15: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
15: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MagCar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MagCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma, jest za to nawet do 30 000 zł rabatu.
19: Czekaj,
4: 30 tysięcy?
20: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: I po reklamie.

0: I bardzo proszę, żebyście takie tempo właśnie, jakie wam tutaj podrzuciłem w All of My Love za sprawą Ibena i Easy Bizu, utrzymali w popołudnie. Wieczorem już można dzwonić, bo od tego jest wieczór, żebyśmy jednak troszkę wolniej działali. Za 6 minut będzie godzina 15 i za 6 minut u nas oni. SK w Radiu SK, czyli Sonita i Korościel, i to jest gwarancja, że popołudnie też będzie miało naprawdę super tempo.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
3: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
2: Szpachlarskie?
3: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
2: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
3: Brawo!
4: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
7: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
6: A imprezę firmową zorganizować tam można?
7: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Gokarty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
8: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.

0: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47,12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: Na ulicach Leszna kierowcy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Kolejki samochodów przy rondzie Gronowo, na skrzyżowaniu przy Trapezie i przy wiadukcie Grota Roweckiego. Nic nowego. W remoncie Święczechowska są objazdy, patrzcie na znaki. Jutro w Lesznie tak jak dziś słonecznie i tak samo ciepło, 24 stopnie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
11: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta przez rząd. Rada Ministrów przyjęła także szereg projektów ustaw dotyczących podatków.
12: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
11: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych. Deficyt około 280 miliardów. 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mundurowym udało się ustalić, że poszukiwany mężczyzna przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i kilka rodzajów narkotyków.
13: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
11: Mówi Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego. Złota polska jesień, taka jest teraz na południu kraju, nawet 23 stopnie i błękitne niebo.
14: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok. Depresja znika w mit.
15: Dla mnie jest bardziej letnio.
16: No warto tą witaminę D jeszcze póki się da ze słońca łapać.
11: Mówili nam mieszkańcy Katowic, a taka aura ma nam towarzyszyć do końca tygodnia.
17: SK Leszno News.
10: Joanna Nachaliasz. Znamy pierwsze ustalenia po tragicznym wypadku w Nowej Wsi koło Wschowy. 79-letni rowerzysta prawidłowo przejeżdżał przez oznakowane przejście pieszo-rowerowe, gdy uderzył w niego 80-letni kierowca Forda. Powołane biegły ustali, z jaką prędkością jechał kierowca i czy nie był pod wpływem alkoholu czy leków. Wstępne badania to wykluczyły. 110 drzew rośnie od wczoraj przy ścieżce rowerowej z Berdychowa do Świerczyny w powiecie leszczyńskim. To lipy drobnolistne, pożyteczne dla pszczół i dające w przyszłości cień jej użytkownikom. Ich zakup dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego.
18: Sońca i Koroście.
19: Sońca i Koroście.
18: Czyli SK w Radiu SK.
20: 29 września, wtorek, 3 minuty po 15. Nie chcę się chwalić, Cinek, nie chcę ci przypominać, chociaż tak? Nie ukrywam, trochę mi przykro, bo ja mam cię imieniny, a ty jesteś tu już 15 minut i nic. Ani B, ani M, ani kukuryku. Smutna sprawa
21: no
20: ogólnie.
21: No wiem, no bywa tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później
20: możesz,
21: ci opowiem już teraz.
20: Naprawić ten błąd.
21: Okej!
22: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ring My Bell w Radiu SK Age i Mata. I tę piosenkę chciałem zadedykować mojemu współprowadzącemu audycję Sońca Korościel, czyli SK, Michałowi Korościelowi, który jej, podobnie jak inni Michałowie, ma dzisiaj imieniny, Michale.
1: Ale dziękuję ci.
0: Bardzo proszę.
1: Nie spodziewałem się.
0: Najlepsze życzenia od całego narodu polskiego.
1: Bardzo jest
0: polskiego
1: to miłe.
0: Radia SK.
1: Nie spodziewałem się takich serdecznych życzeń, Cinek. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę. A jak myślisz, czy słuchacze nagrywają na SK-owym Messengerze głosówki z życzeniami
1: dla
0: ciebie?
1: No na pewno. Posłuchajmy może z 12.
0: No niestety jeszcze nie nagrali.
1: A, czyli zaciął nam się Messenger. Kurczę, ale nie fart. Może... Akurat w moje imieniny. Dasz wiarę?
0: Może gdybym zaproponował im jakieś nagrody, ale czy to wtedy będą szczere życzenia?
1: Nie będą szczere.
0: Nie,
1: po prostu
0: będą spóźnione i nieszczere.
1: Mamy awarię sprzętu. Nie, ale wiesz co, tak zupełnie serio. W pokoleniu naszych rodziców, moich, twoich, oni tam są po 70, to się obchodziło imieniny i były ważniejsze niż urodziny, a teraz mam wrażenie, w naszym pokoleniu 40-30-latków już nikt nie pamięta o imieninach, tylko urodziny są ważne. Imieniny odchodzą do lamusa i wiesz co jest najgorsze? No. Że prawdopodobnie zbankrutują producenci kalendarzy, bo po co komu będą kalendarze, skoro nie będzie obchodziło nikogo, że 29 września jest Michała i Rafała.
0: Czy ty wiem, że jesteś smutny dzisiaj, bo zapomniałem o twoich imieninach, natomiast ja mam 11 listopada, więc w mojej imieniny wszyscy jadą do Warszawy maszerować i to jest jednak spore święto.
1: To jest super, a w Poznaniu jeszcze ci rogale pieką, bo wiedzą, że lubisz podjeść.

0: Take Me Back to Kygo w Radio SK. Proszę Państwa, mam 29 września i wiadomość trochę śmieszna, a trochę straszna. Czytam właśnie, że jest sezon polowań.
1: Na co?
0: Trwa sezon polowań na chyba wszystko. Na jelenie, daniele, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, szopy, pracze i norki amerykańskie.
1: Jenoty są w Polsce, występują?
0: Także lepiej w ogóle nie wchodzić do lasu, szczególnie jeżeli przypominasz troszeczkę na przykład jenota.
1: Ja troszkę przypominam jenota, mam taką ksywkę nawet. Troszkę jenot, taką mam ksywkę. Ale przypomina mi się a propos tego, żeby nie wchodzić do lasu. Kiedyś był taki popularny obrazek, latał po internecie.
0: Mem.
1: O, może no, tak
0: fajnie, opowiedz mema, dawno nie było.
1: Aha, Donald Tusk był, nie? I było napisane tak. Dla jednych świetny przywódca narodu, jedyna nadzieja dla Polski, światło tego kraju. Aha. Dla drugich oszust, Niemiec, zwykły partacz. A dla myśliwego po prostu dzik.
2: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK w nieznane!
7: Autopromocja.
8: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Czekaj, czy to jest jedwabna bluzka i markowa torebka? Skąd ty to masz?
13: Z Polkowic. W sklepie Oskar mają niesamowity wybór odzieży nowej i używanej. Markowe obuwie, torebki i gadżety. Jakość rewelacyjna. A ceny? Bajka.
12: Muszę tam jechać.
13: A w jakich godzinach są otwarci? Od poniedziałku do soboty od 8 do 21. Ale uwaga, w piątki wyjątkowo krócej. Do 17.
11: Oskar. Polkowice. Ulica Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Moda, jakość i świetne okazje każdego dnia.
14: Marianne, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
15: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
14: No, tego z Media Expert.
15: No tak.
16: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w

0: na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: I po reklamie.

0: Tu Radio SK. Słuchajcie, kochani, jest taka akcja, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Jaki hit zacznie się dzisiaj? Jak myślisz, Cinku? Jak myślisz?
1: Nie wiem, odsłoń mi karty.
0: Sprawdźmy zatem.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: To będzie nowa piosenka Roxy, proszę Państwa. Dawniej Roxy Węgiel, ale już się odchodzi od węgla, więc została Roxy. Piosenka nazywa się Jesień trwa bez końca.
0: Aha, to niedobrze akurat, bo ja nie lubię, jak jesień trwa bez końca.
1: Ale piosenka jest dobra, wiesz skąd wiem?
0: Nie wiem.
1: Sprawdziłem w internecie komentarze, żeby wiedzieć, co myślicie o tej piosence. I
0: no
1: są
0: i
1: wszystkie, wszystkie są miłe.
0: A przeczytaj chociaż jeden.
1: Z każdym numerem upewniam się, że wybrałem najlepiej, jak się da, idolkę.
0: Kevin Mgley, małżonek.
1: Zarąbista piosenka, ktoś napisał, też
0: aha,
1: Kevin.
0: Też Kevin. No.
1: Jest też trochę takich komentarzy, których nie mogę przeczytać na antenie.
0: Mieli opinie wiarygodnych dziennikarzy.
1: One są ładne i miłe, te komentarze, ale dotyczą, są komplementami dotyczącymi urody.
0: Aha, ale jest,
1: są bezpośrednie.
0: Okej, a jest coś o mnie?
1: Nie ma.
0: No to w takim razie wszystkie hity zaczynają się w SC, kochani. Roxy, jesień trwa bez końca, teraz.

0: To jest Radio SK, kochani.
1: Somebody's watching me, a teraz proszę Państwa o tym, co czują psy, gdy do nich mówimy, bo naukowcy...
0: skąd wiadomo, co czują psy, kiedy do nich mówimy?
1: Naukowcy zrobili badania z psami i dowiedzieli się, co czują. Otóż na początku, jak zaczynasz mówić do psa, no to wiadomo, że chodzi o ciepło głosu, barwę, o intonację, nie?
2: Tak, czyli tak.
1: Trochę jak do ciebie, nie? Jak mówisz tak, to jest miło.
2: Ja teraz też merdam ogonkiem.
1: Teraz natomiast potem okazuje się, że jeżeli dużo rozmawiasz z psem, to on zaczyna odczytywać pewne sekwencje spółgłosek, nie? Dlatego inaczej zareaguje, jak powiesz mu spacer, a inaczej, jak powiesz mu buda, nie?
2: Bardzo ciekawe. A słyszałeś o psie Pawłowa kiedyś?
1: Tak, słyszałem o psie Pawłowa.
2: Pies Pawłowa mówi swojemu koledze, wiesz co, zauważyłem bardzo ciekawą prawidłowość. Za każdym razem, kiedy się ślinie, to Pawłow zaczyna coś notować.
3: Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
8: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
9: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masę przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: I po reklamie.

0: MJ Deli w Radiu SK. Nie wiem, czy dokładnie wsłuchujesz się w tekst, ale tam jest taki fragment: krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. I ja mam ten problem. Ja wiem, o czym on śpiewa, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że ty akceptujesz mnie takim, jakim jestem.
1: A ja nie wiem tego, jeszcze pokaż. No, o, nie. Nie, muszę to jeszcze przemyśleć. SK News za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
6: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
7: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli.

0: dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie Nowopolna 6. euromyślnikrower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
3: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jaki jest najmilszy zwrot w języku polskim?
6: Zwrot podatku.
5: Ale po co zwracać, jak można go nie płacić?
6: Ciekawe gdzie?
5: W salonie Cermax Leszno. Tylko teraz przy zakupie kabiny prysznicowej marki Radaway płytki ceramiczne kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie czekaj, łap okazję i przyjeżdżaj do nas. Cermax Leszno, Wilkowice, Poznańska 6. Wylot z Leszna na Poznań. 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Szczegóły na naszym Instagramie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Do jutra włącznie kierowcy wyłączone z ruchu z powodu pracy odcinek Grunwaldzkiej w Lesznie od Prochowni do Alei 21 października i w związku z tym nieco inaczej kursują też autobusy miejskie. Jutro w Lesznie tak samo słonecznie jak dziś i równie ciepło, 24 stopnie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili go policjanci, którzy weszli do jego domu, a w plecaku znaleźli bagnet. Marta Łazarska zajmuje się sprawą. Powiedz, czego dowiedziałaś się w sądzie rodzinnym?
11: Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, materiału czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
10: Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówi sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzonych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze to będzie odpowiedź wet za wet. Dodał, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Dane Eurostatu pokazują, że Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
12: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi element kultury organizacyjnej pracy.
10: Komentuje Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi o całkowitej abstynencji.
13: SK Leszno News.
14: Joanna Haliasz. Archeolodzy kopią dalej. Odnalezione pod dawnym mokiem w Lesznie mury mogą być pozostałością starego kościoła. Artefakty będą badane za pomocą nowoczesnego sprzętu, mówi Lucyna Gwiorczyk z magistratu.
15: W tym użycie georadaru.
14: Kościół spłonął doszczętnie w 1707 roku. Posypały się mandaty i punkty. 6 kierowców z ciężką nogą zatrzymali w weekend gostyńscy policjanci. Najsurowiej ukarany został 37-letni motocyklista.
16: Okazało się, że jest recydywistą drogowym,
14: mówiła Monika Curyk z policji w Gostyniu. On i pozostali stracili też prawa jazdy.
13: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
17: Już 3 minuty po 16, a skoro tak, kochani, to sięgajcie do swoich Facebooków i zgłaszajcie się na naszym Messengerze, ponieważ będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka gra, że Cinek mówi, a powiedz jakieś warzywo na literę G, a wy mówicie gruszka, a my mówimy nie, bo to owoc i przegrywacie.
18: I odchodzicie z płaczem bez nagrody.
17: Nie, tak
18: fajna zabawa, chcę się zabawić.
17: Są nagrody, zgłaszajcie się na naszym Messengerze, wysyłajcie swoje numery, będziemy dzwonić.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala.
1: To byla Lady Gaga, i pewien gagatek.
2: To ja byłem, kochani. Gramy w Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK.
2: To się robi powoli tradycja w Radiu SK. Po 16 gramy w Państwa Miasta, gramy z Panią i z Panem. Pani to jest Pani Basia. Cześć, Basiu.
4: Cześć, witam.
2: Po robocie już, Baśka, czy nie?
4: Właśnie po robocie.
2: A co robisz? Co robisz? Czym się zajmujesz?
4: Jestem nauczycielem.
2: A czego uczysz, Basiu?
4: Plastyki, techniki i paru innych rzeczy.
2: Ekstra, ekstra.
1: To spytaj mnie o coś.
4: Ale mogę, o co mogę zapytać?
2: O co pytasz uczniów?
4: Czym się charakteryzuje styl gotycki?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, lecimy dalej.
2: Lecimy dalej. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Mateuszu, czym ty się zajmujesz z kolei?
5: Robię ludziom dzień, bo rozwożę jedzonko.
2: Ale super. No to
1: fajnie,
2: dobra.
1: Fajnie.
2: Basia i Mateusz, dawaj zasady dla naszych graczy. Cinku.
1: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka G jak punkt G.
2: Aha.
1: Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Basia, potem Mateusz. Gramy.
2: No to gramy.
1: No to zaczynamy od Basi. Literka G, kategoria. Można to schować do kieszeni.
4: Grzebień.
2: Grzebień, oczywiście, że tak. 1-0 dla Basi.
1: I kategoria dla Mateusza. Nie można tego schować do kieszeni.
5: Granat.
2: Czego?
1: Granat.
5: Granat.
2: Technicznie można.
1: Teoretycznie można.
5: No, ale bez zawleczki.
2: No właśnie, okej, dobra, zaliczamy.
1: To uznajemy, bez zawleczki nie można.
2: 1-1.
1: Ja miałem odpowiedź.
2: Goryl.
1: No, Giewont na przykład.
2: Giewont, goryl, tak. No.
1: Wracamy do Basi. Basiu, twoja kategoria. Coś czarnego.
2: Goryl!
1: Goryl na przykład. Albo guma. Guma taka na przykład, opona.
2: 2-1 dla Mateusza.
1: Mateusz, jak się pewnie domyślasz, twoja kategoria, coś białego.
5: Garnitur.
2: Może być biały
1: garnitur.
2: Może być,
1: ale lepiej nie.
2: I w związku z tym Mateusz wygrywa.
1: Mateuszu, mamy dwa rodzaje nagród. To są butelki Radia SK i torby Radia SK. Możesz sobie wybrać, co wybierasz.
5: To butelki. A kaucyjne?
1: Tak, tak, warte 50 groszy. Oddasz sobie, jesteś do przodu pół złotówki. Torba dla Basi. W takim razie dziękujemy Wam za grę i miłego popołudnia.
5: Dzięki.
2: Siema, pa.
3: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Bardzo fajna jest ta piosenka, Wasted w Radiu SK. Co tam, Cinek, u ciebie w kalendarzu dzisiaj?
1: Mamy wtorek, 29 września i to jest dzień kawy, przy czym jest już 20 minut po godzinie 16, więc jeżeli ktoś nie może spać po kawie, to lepiej, żeby już tej kawy może nie pił z okazji tego święta, ponieważ mu się dzień kawy zmieni w noc kawy.
0: Tak, a wiesz, jaka jest ulubiona kawa motocyklistów?
1: Ciekawa.
0: Kawasaki!
2: Moim zdaniem inna.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
6: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
7: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
9: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
10: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.

0: Daddy Cool, Bonnie M w Radiu SK. Proszę Państwa, sytuacja mrożąca krew w żyłach w Warszawie. Stołeczni policjanci otrzymali zgłoszenie. Aha. Słuchajcie, kochani, przyjedźcie szybko, bo kangur zawisł na ogrodzeniu i trzeba zwierzęciu pomóc, bo żyje, zawisło na ogrodzeniu. No i policjanci przyjechali i okazało się, że to nie jest kangur, tylko Daniel.
1: To wiesz co, jeżeli on zawisł na ogrodzeniu, to moim zdaniem jest łoś.
0: Może być łoś, ale pomogli mu, wiesz? Pomogli mu. Albo to mógł być też kangur Daniel, to mógł być Daniel, to mógł być łoś Daniel. W każdym razie policjanci nie łosie.
1: Łoś Maciek.
0: Policjanci okazali się naprawdę nie łosiami i pomogli temu zwierzu.

0: Diesel jest po 9,19. Widziałeś Cindek? Teraz pokazują dopiero w telewizji. A ja mam diesla.
1: A dobrze, ja mam benzynę.
0: Ty, a jak ja bym do diesla lał benzynę, to są jakieś realne ryzyka dla mojego silnika,
1: nie,
0: że tak zarymuje?
1: Nie, nie.
0: Nie ma,
1: ty
0: zupełnie?
1: Możesz spokojnie. Znaczy, słuchacze nie polecamy, natomiast ty masz taki samochód, że możesz lać normalnie, co chcesz.
0: A
1: tam.
0: No to w takim razie taniej będzie, taniej.
2: Promocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Za długa sukienka? Lawendowa nitka. Za szerokie spodnie? Lawendowa nitka. Płaszcz do odświeżenia, a może dywan do wyczyszczenia? To także lawendowa nitka. Przeróbki odzieży i galanterii skórzanej, szycie na miarę, czyszczenie chemiczne, prasowanie oraz magiel. We wszystkim Ci pomożemy. Pracownia Krawiecka Lawendowa Nitka. Targ, Nowy Rynek 36 w Lesznie. Zapamiętaj ten adres. Zapraszamy.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: 0818 944 569.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sandach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.

0: Poza tobą nic, to artystka o pseudonimie Liwka, a Liwka to jest skrót od jej prawdziwego imienia. Jak ma na imię, jak myślisz?
1: Mariola.
0: Tak. Nie, żartuj, Oliwka. SK News za chwilę. Radio SK.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.

0: A trampolin, ścianka wspinaczkowa, Spider Tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cappuccino. Kafe latte. Te.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
1: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
6: Etylina w Lesznie powyżej 8, ropa powyżej 9. Tak się zastanawiam, po ile musiałoby być paliwo, by drastycznie spadł ruch na naszych ulicach? Może wtedy stacje benzynowe zaczęłyby kusić kierowców cenami, byśmy do nich zajeżdżali. Jutro w Lesznie pogodowo jak dziś słonecznie i 24 stopnie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
7: 17. Agata Chruściak. Zapraszam na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. O szczegółach Michał Skolimowski.
8: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
7: Na razie nie wrócą do placówki. To młodzież ewakuowana rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant i to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
9: Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
7: Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Dobrze im poszło. Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom w szpitalu Matki Polki. To w Polskim Dniu Głośnego Czytania.
10: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
11: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
12: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania też jest takie ciekawe czytanie.
13: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich.
7: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
14: SK Leszno. News.
15: Joanna Nachaliarz. Przez kilka godzin zablokowana była krajowa 12 między Lesznem a Gostyniem. W miejscowości Zbytki bus uderzył w naczepę ciągnika rolniczego. Do wypadku doszło, kiedy bus wyprzedzał ciąg pojazdów, a wyprzedzany ciągnik zaczął skręcać w lewo. Kierowca busa trafił do szpitala. Gotowa będzie za 3 miesiące, ale pierwsze zajęcia rozpoczną się tam w przyszłym roku. Mowa o budowie nowoczesnej hali sportowej w Osiecznej.
16: Infrastruktura sportowa w gminie Osieczna będzie na poziomie już wystarczającym do potrzeb.
15: Burmistrz Sławomir Kosmalski dodaje, że ponad połowa kosztów inwestycji pochodzi z dofinansowania.
14: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
17: Dwie minuty po 17:00. Jesteśmy w dobrych nastrojach, chociaż na pewno nie pan Teodor. Pan Teodor nagrał głosówkę na eskowym messengerze, że dzisiaj rano szedł ulicą Mickiewicza w filcowym kapeluszu z bordowym rondem i wiatr mu go zwiał. I
18: teraz jaki to kapelusz dokładnie?
17: Brązowy, filcowy.
18: A taki bardziej Fedora, czy bardziej, nie wiem, Trilby, czy może Panama, albo może takie bardziej sombrero?
17: Nie rozumiem nic.
18: Okej.
17: Okay. Po prostu powiedział, że filcowy, brązowy. Dobra. Z bordowym rondem.
18: Okej.
17: Okay. Gdyby ktoś widział taki kapelusz, proszę pomóc, nagrywać głosówki na eskowym messengerze za każdą najmniejszą wskazówkę. Mm-hmm. Będą nagrody.
18: Tak, eskowy będzie nam torba eskowa między innymi, brązowa, filcowa. Aha. Z bordowym paskiem.
17: Czekamy na wasze głosówki.

0: To Jeśli śpiewa Carla Fernandez w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Radio SK jest bardzo blisko swoich słuchaczy. Dzisiaj pomagamy naszym słuchaczom, a konkretnie słuchaczowi Teodorowi.
1: Teodorowi, tak.
0: Który dzisiaj rano na ulicy Mickiewicza zgubił kapelusz. Kapelusz zwiał mu wiatr z głowy. To tak, był kapelusz brązowy, filcowy.
1: Filcowy, no.
0: Z takim, no, bakłażanowym rondem. Takim
1: bordowy bardziej, no.
0: Burgundowym troszeczkę.
1: Aha, aha.
0: No jeżeli ktoś coś wie, to prosimy o pomoc. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Witam dzisiaj w lokalnych wiadomościach. Mówili, że w rejonie Katowic leciał mały, niezidentyfikowany obiekt latający.
0: Aha.
2: Może by się w końcu tym zainteresować. Powiedzieli tylko, że leciał w kierunku Sosnowca, więc nie wiem, czy znajdziecie.
1: Panie Teodorze, no nie wiem, jest w kierunku Sosnowca. Dlatego pana mamy nagrodę, no bo jednak naprowadził nas na pewien trop, prawda? To
0: tak.
1: Może temu panu, który tę głosówkę nagrał, wyślemy butelkę.
0: Oczywiście, wyślemy mu butelkę.
1: Tak.
0: Butelkę Radia SK, nie inną butelkę.
1: Oczywiście. A innych zachęcamy do dalszej pomocy Teodorowi. Nagrywajcie głosówki na naszym eskowym Messengerze, gdzie jest kapelusz filcowy, brązowy, tam bakłażanowy.

0: We Own It, czyli Burj Khalifa w Radiu SK. Witajcie, kochani, tu Sońta i Koroście.
1: Wiz Khalifa.
0: A.
1: Two Chainz. Burj to jest budynek, wiesz, w Dubaju.
0: Okej, przestań mędrkować, lepiej powiedz coś ciekawego, Cinek.
1: Mam bardzo ciekawą wiadomość z Wielkiej Brytanii. Tam grupa brytyjskich uczennic stworzyła internetową petycję, w której żądają wprowadzenia zakazu wykorzystywania mundurków szkolnych w filmach dla dorosłych.
0: Chcesz mi powiedzieć, Marcin, że w filmach dla dorosłych wykorzystuje się mundurki szkolne?
1: Tak, ale one chcą usunięcia tych mundurków. I to jest, ja też poparł tą petycję, ale mi się wydaje, że twórcom filmów dla dorosłych o to właśnie chodzi. O usuwanie mundurków.
0: Właśnie, wiecie, dziewczyny, że jak oni pousuwają mundurki, to będą całkiem goli. Kto to widział? Film dla dorosłych z samymi gołymi. Dajcie spokój, przemyślcie lepiej to. Za chwilę będzie Zalia, tylko kochaj mnie i będą odwiedziny pani Jadzi, bo widzę, że już wtargnęła do naszego studia, ale zachowuje się bardzo kulturalnie. Pani Jadziu, proszę już mówić, bo już włączyłem mikrofon. Witamy panią bardzo serdecznie. Czy pani chodziła kiedyś... proszę bliżej mikrofonu. Czy pani chodziła kiedyś w mundurku szkolnym?
2: Ja nie, ale moje dziecko chodziło.
0: O.
2: To znaczy ja miałam nie mundurek, tylko fartuszku się chodziło.
0: A ma pani ten fartuszek jeszcze przy sobie?
2: Nie, ale mam zdjęcie takie.
0: O, to proszę pokazać.
2: Klasowe.
0: To ja zaraz puszczę dżingiel, a pani pokaże zdjęcie klasowe.
2: Dobrze. Klasowe, ty prasowe.
0: Ja wiem, wie.
3: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
16: I po reklamie.

0: Somber, my body isn't ready w Radiu SK. To jest audycja SK, jedziecie z pracy do domu, a my opowiadamy wam o rzeczach, o których nigdy nie słyszeliście albo słyszeliście. No nic, bo ja mam 42 lata i cały czas czegoś się dowiaduję.
1: Tak.
0: Bo czasami na przykład jak zamawiasz sobie picie w restauracji, to widzisz tam kostki lodu i czasami one są białe, a czasami są przezroczyste. I ja wiem dlaczego teraz już, wiesz?
1: Dlaczego? Nie
0: jeżeli
1: nie
0: zrobisz kostki lodu z wody z kranu, lejesz z kranu do lodu, do zamrażarki, to one są wtedy białe.
1: Aha.
0: A jeżeli robisz je z wody przegotowanej, to one są przezroczyste. Dasz wiarę?
1: Powiem ci, że zaskakująco dużo wiesz o robieniu lodu.

0: Radio.sk, audycja.sk w Radio.sk. Sońta i Korościel. Co za dzień dzisiaj jest?
1: Dzisiaj jest ogólnopolski dzień głośnego czytania, także mogę ci coś przeczytać.
0: Nie, niekoniecznie, ale mieliśmy kiedyś z Cinkiem taki pomysł, niewykluczone, że go wdrożymy, żeby czytać stróżom nocnym i akcja nazywałaby się Cała Polska czyta cieciom.
1: Co wy na to? Radio.sk,
2: autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
7: I leci z SK w nieznane!
8: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
10: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie, dla dziecka, a może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
11: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.

0: Suwa.pl.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUVa Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Po reklamie.

0: To Flow i Talking Body w Radiu SK. Będziemy z Cinkiem spadać. Ja przyszedł Michał. Michał, podkreślam, przyszedł Michał Hanczak. I ja też jestem Michał i my mamy dzisiaj imieniny. Cinek, teraz... chcesz nam złożyć życzenia
1: tak,
0: jeszcze raz?
1: Jak się pewnie domyślacie, będą szczere w związku z tym wymuszeniem. Wszystkiego najlepszego, drogi
2: dzięki.
1: Michale.
2: Jeden
1: w ogóle się nie spodziewałem. Z okazji imienin.
2: Ale miło, że pamiętałeś.
1: Pamiętałem, jak widać.
2: Dziękujemy.
1: Proszę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w 2 lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Czekaj, czy to jest jedwabna bluzka i markowa torebka? Skąd ty to masz?
6: Z Polkowic. W sklepie Oskar mają niesamowity wybór odzieży nowej i używanej. Markowe obuwie, torebki i gadżety. Jakość rewelacyjna, a ceny bajka.
5: Muszę tam jechać. A w jakich godzinach są otwarci?
6: Od poniedziałku do soboty od 8 do 21. Ale uwaga, w piątki wyjątkowo krócej, do 17.
4: Oskar, Polkowice, ulica Kopalniana 4A, pasaż handlowy S1. Moda, jakość i świetne okazje każdego dnia.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z

0: Pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: O tej porze kierowcy nie ma już kolejek przy rondach czy pod światłami. Światła działają wszędzie, a maksymalnie dwie zmiany poczekacie sobie pod nimi na zielone. Jutro w Lesznie tak samo słonecznie i cieplutko jak dziś, na termometrach w cieniu 24 stopnie i taka pogoda przynajmniej do kolejnego wtorku.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Ojciec dziecka odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Nie udało się jej uratować. Ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Wyciek substancji chemicznej w Złocieńcu w Zachodniopomorskim, to na terenie jednostki wojskowej. Poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
5: SK Sport News.
4: Tym razem bez sukcesu. Hubert Hurkacz przegrał z Alejandro Fokiną w finale turnieju ATP w Szendu. Choć w drugim secie miał aż 4 piłki setowe, nie był w stanie ich wykorzystać. Kolejna szansa w piątek, wtedy biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. Wczoraj podopieczni Jana Urbana byli momentami bezradni. Ze Szwecją Polacy przegrali 1-3.
2: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
5: SK Leszno News.
3: Joanna Nachaliasz. Trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. W Lesznie to coraz większy problem, przyznaje Helena Strzałkowska, terapeutka z Centrum Profilaktyki Alternatywa.
6: Kończyło to się próbą samobójczą.
3: Dzisiejsza przemoc to nie tylko popychanie czy bicie, ale przede wszystkim hejt w internecie. Nowa atrakcja na letnisku w Osiecznej. Od przyszłego roku przy plaży będzie działał park linowy. Gmina podpisała w tej sprawie umowę dzierżawy z inwestorem.
7: Kwota dzierżawy roczna to jest 12 tysięcy złotych za sezon.
3: Burmistrz Sławomir Kosmalski dodaje, że park będzie działał od czerwca do września.
5: Imprezka.
8: Imprezka.
5: Imprezka.
8: Eska.
5: Eska.
9: Tak od godziny chodzę i mam wrażenie, że coś tak dziwnie mi pachnie. No i właśnie odkryłem, że przez ostatnią godzinę po zjedzeniu kanapki jestem cały w majonezie. Także to będzie naprawdę tłusty program. Koszula chyba do prania od razu. Hanczak, zapraszam. To może piosenka na złagodzenie nerwów, a ja idę się wyprać. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
10: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: trochę się czuję jak loser z tytułu tego właśnie hitu Tame Impali. Tak się ładnie dzisiaj wystroiłem i proszę bardzo, urąbany już majonezem. Majonez jednak jest szkodliwy, no zaprałem, zobaczymy. Swoją drogą w trakcie kilku tych hitów też odkryłem, że nie tylko koszulę upaprałem majonezem, także to cały ja jestem. Mam nadzieję, że wy dzisiaj we wtorek nie daliście żadnej plamy. Sprawdźmy zresztą 664-402-302, czy tak właśnie jest, czy tak właśnie nie jest. Ja wam będę zadawał pytania, a wy będziecie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Można dzwonić właśnie teraz 664-402-302. No i poniekąd oczywiście spodziewajcie się pytań, które będą powiązane z tematem, który mnie napadł przed chwilą. 664-402-302. Ja na pytanie, czym można się ubrudzić na pierwszą literę mojego imienia, czyli Michał, odpowiadam, że M jak majonezem, ale sprawdźmy, jak to z wami. Halo, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Dorota.
0: Dorota, czym można się poplamić na pierwszą literę twojego imienia?
1: Domestosem.
0: Ojejku, ale to od razu wygryzie dziurę. To w sumie miałem zapytać, czym można odplamić potem ubranie, ale widzę, że ty już nie masz ubrania. Błagam, nie róbcie tego w domu. A Dorota, mam nadzieję, że nie używasz tego do plamienia swoich ubrań. Shakira, whenever, wherever, już teraz.

0: Z obroczką na palcu i mikrofonem w dłoni Damiano Dawid na antenie Radia SK w Imprezce The First Time, ale to nie będzie pierwszy raz, kiedy zabierzemy was w nieznane. Byliśmy już na Cyprze, byliśmy w Hiszpanii, gdzie teraz powędrują nasi słuchacze razem z naszą porankową ekipą. O tego nie wie nikt, ani oni, ani wy, ani ja. No i na tym polega cała zabawa, że wiemy kiedy, pod koniec października, wiemy, że na weekend, wiemy, że z naszą poranną ekipą, ale nie wiemy, dokąd was zabierzemy na ten weekend. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy będzie ładnie, czy będzie brzydko. Nie, no podejrzewam, że będzie przede wszystkim przygoda. Odlot ściśle tajny powraca, już można się zgłaszać, żeby z nami taki weekend spędzić. Gdzie? Dowiecie się na lotnisku. A zgłoszenia za darmo w naszej mobilnej apce.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: Lotta.pl.
1: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
2: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
3: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kotka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę, a potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
6: I po reklamie.

0: Lata mijają, a ten hit brzmi cały czas doskonale. Jak ten David Guetta to zrobił? Razem z Kid Karim, tutaj Memories na antenie Radia SK na 20 minut przed 19. Dzisiaj w kalendarzu nietypowych świąt mamy dzień hipochondryka, czyli to taka osoba, która no, szuka w sobie różnych problemów zdrowotnych, różnego typu chorób i się boi. I tak naprawdę to mam wrażenie, że poniekąd większość z nas po trochu przynajmniej jest hipochondrykami i może dzisiaj świętować. Na przykład część z was na pewno ma dzisiaj problemy z oczami i jakoś nie widzi siebie jutro w pracy, prawda? Kaśka Sochacka i szum nie w uszach, chociaż poniekąd w uszach też, za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Chcesz wyglądać jak prawdziwy gentleman? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
18: I po reklamie.

0: Bez końca to można by było dostawać wypłatę, ale żeby pracy nie było tak, że jest jej nieskończenie wiele, nie? To by było super. Oskar Sims, bez końca, przed godziną 19 na antenie Radia SK, ale jak ma się wypłatę, to można sobie potem kupić jakąś zabawkę. Tak, tak, okazuje się, że dorośli kupują sobie bardzo dużo zabawek, nawet jeżeli nie mają dzieci, kupują je dla siebie i o tym trochę po godzinie 19 pogadamy. Jestem bardzo ciekawy, czy ostatnio, drodzy dorośli, kupiliście sobie jakąś zabawkę i co to było. Można zostawić głosówkę i się pochwalić na Messengerze Radia SK. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phoenix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phoenix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: gratis.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: I po reklamie.
7: Leszno na czasie. Dzień dobry we wtorek, dzień dobry, Tomek Szymlet. A propos ciekawych wydarzeń w Lesznie w tym tygodniu, no to myślę, że w czwartek można rozważyć wizytę w Bibliotece Miejskiej na placu Meciga, gdzie wystąpi zespół wokalny Kantus. Co oni grają? Ano muzykę klasyczną przede wszystkim i sakralną, od renesansu aż po romantyzm, ale i współczesność. Na pewno coś ciekawego w tym repertuarze dla siebie też znajdziecie. Koncert jest darmowy, rozpocznie się o 18:00. Lalka od Netflixa.

0: zrobiła sporo zamieszania, dzieląc społeczeństwo na zadowolonych serialem, jak i zniesmaczonych luźną wizją twórców. Jak będzie z adaptacją kinową dzieła Prusa? No tutaj się przekonamy w czwartek, dopiero kiedyż to premierowo będzie można zobaczyć ten film na dużym ekranie w Multikinie w Lesznie.
1: Muzyką się żyje.
2: Za kilka dni nowy album Wiktora Waligury, czyli młodego artysty, którego na pewno kojarzycie z tego hitu. To cztery pory roku, czyli hit, który podbił nie tylko naszą playlistę wiosną i latem tego roku. Wiktor Waligura nie ukrywa radości z tego sukcesu.
3: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
2: Teraz będzie można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukaże się album Krótkie historie o miłości. Tego dnia artysta zacznie też trasę koncertową promującą płytę, wystąpi w Warszawie, a potem jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie.
1: Imprezka.
2: A u nas za chwilę wystąpi Prima Ballerina, no a konkretnie to Margaret, która zaśpiewa swój nowy hit. Ona też się szykuje do wielkiego koncertu, ten 11 grudnia na warszawskiej scenie. Można już nabywać bilety. No i tego hitu na pewno też nie zabraknie. Tuchanczak, witajcie!

0: Agata napisała, że rusza na siłowni, żebym zagrał coś mocnego gitarowego. Będzie! Damiano Dawid był, będzie Nickelback, ale wcześniej coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo się cieszę, że w imprezie będę mógł zagrać nowy single Clean Bandit, bo bardzo lubię tę grupę. Pamiętacie na pewno takie hity jak Rather Be, Rockabye, Solo, Symphony. No naprawdę oni mają na koncie takie sztosy, że aż tylko zacierać ręce, kiedy wydają coś nowego, a zbliża się nowy ich album. Mamy zwiastun. To jest kawałek pod tytułem Company, nagrany wespół zespół z wokalistką Chloe i z artystą o nazwisku Oh My Lay. No to oh my god, jaka to fajna piosenka, jaka to fajna nowość. Posłuchajcie, Clean Bandit w Esce.

0: Czy to, że zagrałem hit Kuby i Kuby pod tytułem Chłopaki właśnie w tym momencie, to przypadek? No nie sądzę, bo tak chciałem tylko przypomnieć, że jutro mamy Dzień Chłopaka. A że w sumie każdy mężczyzna jest takim chłopakiem, takim dużym dzieckiem, no to ucieszy się nawet z zabawki. Zresztą jak pokazują statystyki na razie ze Stanów, okazuje się, że bezdzietni dorośli i chłopcy i dziewczynki dorośli kupują już więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Tak, tak. Okazuje się, że dorośli bardzo chętnie kupują różnego typu zabawki. Czasami po to, żeby sobie grać, bawić się, a czasami dla swoich kolekcji, żeby powiększać swoje zbiory, bo chodzi na przykład o jakieś popularne figurki czy innego typu gadżety. No i tak sobie pomyślałem, że sprawdźmy, jak to jest u nas. Drodzy dorośli, jaką zabawkę ostatnio sprawiliście przede wszystkim dla siebie? Nawet jeżeli macie dzieci, a jak nie macie dzieci, to tym bardziej. Może właśnie do swojej kolekcji, a może po prostu po to, żeby się beztrosko bawić. Czekam na wasze przyznawki i wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czym się cieszą nasi słuchacze, kiedy się bawią. Rita Ora i Age z Matą za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK w nieznane.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
9: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cappuccino. Caffè latte.
13: Co robisz?
12: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
14: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy zł. Zapraszamy na findohome.pl.
16: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
17: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.

0: numer prosty, fajny.
1: 500 545 500. Słomu i grata PL.
2: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
3: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.

0: Hity z Ombra wieczorową porą wchodzą doskonale. To imprezka w SC, Hanczak z tej strony. 16 minut nam zostało do godziny 20. O zabawach i zabawkach dzisiaj w imprezce tych dla dużych dzieci, chociaż okazuje się, że te dziecięce zabawki cieszą się dużym powodzeniem także wśród dorosłych, a w Stanach to nawet ci bezdzietni dorośli częściej kupują zabawki niż ci, którzy dzieci mają. No tak mówią badania. No więc pytam was, co drodzy dorośli ostatnio sobie kupiliście jako zabawkę? Jakoś tak sami panowie praktycznie nagrywają głosówki, ale dobrze, będą inspiracje na jutrzejszy Dzień Chłopaka. Paweł?
1: Takich zabawek, które nabyłem ostatnio, to nabyłem konsolę retro i gram w starą kontrę.
0: Ach, nie ma to jak stare gry. Ostatnio też walczyłem z grą, z którą się utożsamiam, czyli z Pac-Manem, bo on zjada wszystko po drodze. No to jeszcze Robert z głosówką z Messengera Eski.
2: Duzi chłopcy kupują sobie zabawki dla dużych chłopców, więc kupiłem sobie kłada.
0: Bardzo proszę, droga zabawka i duża rzeczywiście. Jest jedna dziewczyna, jedna jedyna, która się do mnie odezwała, ale nie nagrała głosówki, tylko napisała, bo podobno się wstydzi, nie wiem czemu i czego i czemu. Sandra napisała, że jak się bawić, to pingwinkiem. Nie rozumiem, dlaczego się wstydziła maskotki. Pluszowa, fajna.

Miley Cyrus przed godziną 20 ze swoim nowym hitem na antenie Radia SK. Po 20, no między innymi opowiem o urodzinach, które zawsze ściągają tłumy ludzi do Katowic tym razem, ale też z kimś z was zagram. W grę, którą być może kojarzycie z wakacjami, z koloniami albo z jakąś zieloną szkołą. Ta gra nazywa się Szczerość czy Odwaga. Czy mam tutaj po drugiej stronie szczerych albo odważnych, którzy chcą zgarnąć eskowe gadżety, między innymi nasze skarpetki? Zapraszam, 664-402-302, można zgłosić się SMS-em albo na Messengerze Radia SK, tylko zostawcie namiar na siebie.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
13: Masz stary pojazd? Każdy Ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.
17: Leszno na czasie.
18: Dzień dobry, we wtorek, dzień dobry, Tomek Szymlet. Zacznijmy od środy, od jutra, bo czekać nas będą kolejne emocje sportowe na parkiecie hali Trapez. Koszykarze Zdrowo Polonii 1912 Leszno powalczą o ligowe punkty z Deką Pelplin. Emocje gwarantowane, początek spotkania o 19. Za to w piątek, na początek weekendu mamy fajny koncert. Jeśli znacie takie hity jak chociażby Język Ciała Poza Kontrolą czy Rain Man, no to raczej nie trzeba wam przedstawiać gościa, który pojawi się w klubie Stara Gazownia. Oczywiście chodzi o Tymka, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów łączących rap, pop, R&B i klubowe brzmienia. Impreza w Starej Gazowni startuje w piątek o godzinie 20:00.

0: Urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób, a najbliższa impreza w sobotę. Tego dnia w Katowicach odbędą się piąte urodziny Dobhouse. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo. Na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu, czyli m.in. Gips, ale nie zabraknie też specjalnie zaproszonych gości, to choćby Kukon czy Guzior. Bądźcie czujni, bo wesce jest szansa na zaproszenie na te urodziny. Nicole Scherzinger ma ostatnio jakiegoś pecha, no bo koncertuje w tej chwili z grupą The Pussycat Dolls. Panie wróciły do wspólnych występów, świętując 20-lecie debiutanckiej płyty. Były niedawno w Polsce, no i tu Nicole miała małą wpadkę przez zepsuty odsłuch. Techniczna usterka opóźniła jej wejście na scenę podczas jednej z piosenek, przez co pozostałe wokalistki przez większą część utworu były na estradzie bez niej. Teraz jednak Nicole miała groźniejszy wypadek. Niedługo przed koncertem w Düsseldorfie wokalistka niechcący oblała się wrzątkiem. Poparzyła sobie nogę. Nie odwołała jednak występu i pojawiła się na scenie, a o poparzeniu opowiedziała potem na Instagramie.
1: Impreska.
0: Jeżeli właśnie robicie sobie herbatę, uważajcie, bądźcie ostrożni. Ale jak już sobie ją zrobicie, to zgłoście się do zabawy Szczerość czy Odwaga. Czekam na chętnych, nagrody też na was czekają. Można zgłosić się na Messengerze Radia SK. 2 po 20, Tuchanczak, dobry wieczór.

0: Wróciliśmy na chwilę do czasów Discmanów i Walkmanów i do czasów, kiedy ja grałem w szkole, a w sumie to na zielonej szkole, pamiętam, szczerość czy odwaga, albo prawdę lub wyzwanie, jak kto woli, różne są nazwy. I zagrałaś w to kiedyś?
1: Chyba tak, ale to już naprawdę w dawnych, dawnych czasach.
0: No to teraz zagramy w nowych czasach, w dorosłym życiu, w szczerość czy odwagę. Słuchaj, polega to na tym, że za chwilę wybierasz albo szczerość, albo odwaga, albo zadaję ci pytanie, albo daję ci jakieś zadanie do wykonania. Jeżeli wykonasz, odpowiesz prawidłowo, to znaczy szczerze, to masz nagrody. Chyba że chcesz odwrócić rolę i zadawać pytania, bądź dawać zadania mi, ale wtedy zrzekasz się nagród. Chyba że nie podołam. Co wybieramy?
1: Wolałabym to drugie.
0: Chyba,
1: tylko
0: żartujesz.
1: Nie mam odpowiedniego pytania.
0: To się jeszcze nigdy nie zdarzyło w historii tej zabawy na antenie Radia SK. Ja się tego bardzo boję. To nie, to może ty wybierz.
1: No dobrze, to może szczerość tym razem.
0: No i padło to słowo na antenie, a więc będzie pytanie dla ciebie i musisz być teraz szczera. Iza, pytanie będzie dotyczyło trochę pracy. Jaka jest rzecz, która została przez ciebie zrobiona w miejscu pracy, w czasie pracy, a której wiesz, że nie powinnaś robić. I teraz się dopiero do tego przyznasz, przemi wobec. No dawaj, rachunek sumienia teraz, co ja takiego w pracy zrobiłam. Niech to będzie coś takiego, wiesz, pikantnego, wstydliwego. Chcemy wiedzieć wszystko. Wyjmij to na wierzch.
1: Nie wiem, kurczę. Nie wiem.
0: Jeszcze dam ci chwilę. Na pewno jest coś takiego. Każdy ma coś na sumieniu. Co robiłaś w czasie pracy, czego nie powinnaś robić wtedy?
1: Śmiałam się po cichu z klienta.
0: O, a w jakiej branży pracujesz?
1: Żeby nie robić reklamy.
0: Nie, ja pytam tylko o rodzaj, nie pytam o firmę. Aż taki nie jestem wścibski.
1: No dobrze, to uogólnijmy to do obsługi klienta.
0: No dobrze.
1: Może.
0: Myślę, że każdy, kto pracował z klientem, czasami trafił na takiego, z którego albo drwił trochę sobie na boku, albo go tak wkurzył, że no, wyzwał go w myślach od najgorszych. Chociaż znam takich, co wyzwali i naprawdę już nie pracują z klientem, no to się zdarza. Dobrze, Iza, no powiem ci, nie było łatwo, ale coś z ciebie wyciągnąłem, więc zestaw naszych eskowych gadżetów ze skarpetkami w roli głównej jest dla ciebie.
1: Super. Na jesień jak najbardziej.
0: Bardzo proszę i świeżutkie, nienoszone. Loner, back to yours, to nowość Westę.
2: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Eska, tu Eska, Hanczak z tej strony i Sanach oczywiście, cicho, sza. Już o tym, co trzeba zrobić do pracy na przykład, cicho, sza. Albo do szkoły na jutro, co trzeba przynieść też, drogie dzieci, cicho, sza, bo rodzice nie będą po nocy jeździć i szukać na przykład Bristolu albo bibuły. Za kilka chwil Sean Paul i Dua Lipa, będzie też Kuba i Kuba z hitem Stygnie lato. A że w kalendarzu dzisiaj nie tylko jest dzień hipochondryka, o czym już mówiłem, ale jest też dzień kuriera, to ja w takim razie uruchamiam Messenger Radia SK, żebyście mogli swojego kuriera pozdrowić. Tego, który nosi wam te wszystkie ciężkie paczki, które zamawiacie w internecie. Ewentualnie kurierzy też mogą pozdrowić siebie nawzajem albo swoich ulubionych klientów. Zapraszam. Głosówka na Messengerze Eski. Mile widziana. Radio
1: SK. Reklama. Jak pani to ładnie mówi. Mi się ciągle język plącze.
2: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
1: Szpachlarskie?
2: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
1: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
2: Brawo!
3: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
6: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: I po reklamie.

0: No i wystygło, chociaż początek tej jesieni całkiem ciepły. Kuba i Kuba w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 21. Dzisiaj dzień kuriera, więc można pozdrowić swojego kuriera. No i Marta napisała na Messengerze Radia SK, że pozdrawia kuriera Filipa, z którym po pierwsze jest po imieniu, a po drugie najczęściej żegna się z nim słowami do jutra. Ale ty musisz dużo zamawiać. No chyba, że to jest kurier, który do ciebie do pracy przyjeżdża. Jest też głosówka od Kariny. Panie jakoś się uaktywniły, widzę.
1: Pozdrawiamy naszego małego, biednego kuriera Damiana. Przepraszamy za tą trampolinę po nartach 5 lat temu. Szkoda, że już u nas nie jeździ, ale kurier Krzysiu też jest spoko.
0: Trampolina i narty? No ja się nie dziwię, że Damian już nie jeździ na waszym rejonie, bo on po tym, jak wnosił pewnie na któreś piętro te wszystkie ciężkie rzeczy, to już nie ma siły i zdrowia. No ale na

DJ producent Kygo, zremiksowany przez innego DJ producenta Robina Schulza. To Take Me Back na antenie Radia SK przed godziną 21. No nie da się od tego uciec, nie da się ukryć, drodzy studenci i wykładowcy. W tym tygodniu początek roku akademickiego. Ale my trochę ten powrót do tej rzeczywistości na studiach staramy się ułatwić. I to już od samego rana, bo Jankę, Skama i Wiktor co rano mają dla was trochę elektronicznych gadżetów, które może po tych pierwszych trudach i znojach, po zajęciach pomogą wam się zrelaksować i odreagować. Są tablety, są smartfony, są głośniki i jeszcze inne rzeczy. Na sk.pl znajdziecie szczegóły i tam też możecie się zgłosić. No i bądźcie czujni od samego rana, bo oni jutro mogą do was zadzwonić.

0: rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
0: Jaki jest najmilszy zwrot w języku polskim?
5: Zwrot podatku.
0: Ale po co zwracać, jak można go nie płacić?
5: Ciekawe gdzie?
0: W salonie Cermax Leszno. Tylko teraz przy zakupie kabiny prysznicowej marki Radaway płytki ceramiczne kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie czekaj, łap okazję i przyjeżdżaj do nas. Cermax Leszno, Wilkowice, Poznańska 6. Wylot z Leszna na Poznań. 500 metrów za wiaduktem po prawej stronie. Szczegóły na naszym Instagramie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Leszno na czasie. Dobry wieczór, Tomek Szemlet, dobry wieczór we wtorek. Ja wiem, że dopiero się rozkręca ten tydzień, a już chciałbym wam zaproponować niedzielny wypad, który może być połączony z grzybobraniem, a mowa o imprezie, która odbędzie się w leśnictwie Krzyżowiec, a zwie się Dzień Smolarza. W programie przede wszystkim rozpalenie retorty, to jest taki starodawny piec do wypalania węgla drzewnego, zresztą będzie można zobaczyć, jak cała procedura wygląda. Będą leśne smaki prosto z natury, będzie sokolnik ze swoimi ptakami, strefa dla dzieci i wiele, wiele innych atrakcji. Także Dzień Smolarza w Leśnictwie Krzyżowiec, myślę, że warto sobie w kalendarzu zapisać. Niedziela najbliższa, początek, godzina 14:00.

z wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Music News.
1: W studiu Radia SK, oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
2: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
1: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
2: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
1: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
2: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją dętą.
1: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
2: Tak,
1: ale wszystko się dzieje dobrze.
2: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
1: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
2: Tak, tak.
1: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
2: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B. No ale robię to po swojemu. Robię to też z moją słowiańską duszą. Teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jakoś jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna, są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają, jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym, mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
1: No to jest mocny numer.
2: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu, właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru!
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauro, na arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być. Nie ma miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie ma miejsca jak dom.
0: To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki.
0: Tak.
1: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie. Coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury. Wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień. Wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach. No i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
2: Eskaleszno News.
3: Joanna Nachaliasz i Tomasz Szymlet, to podsumowanie dnia w Radiu SK Leszno. Przez kilka godzin zablokowana była dziś Krajowa 12 między Lesznem a Gostyniem. W miejscowości Zbytki doszło do wypadku, w którym poszkodowana została jedna osoba. Mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
4: Dzisiaj tuż po godzinie 9 w miejscowości Zbytki w gminie Krzemieniewo na drodze krajowej numer 12 doszło do zdarzenia drogowego. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Opel Movano, 44-letni mieszkaniec Gostynia, podczas wyprzedzania w kierunku Gostynia ciągu pojazdów samochodu ciężarowego z naczepą oraz ciągnika z doczepioną maszyną rolniczą uderzył właśnie w skręcający w lewo ciągnik rolniczy. Kierowca busa był w wyniku tego zdarzenia zakleszczony w pojeździe i trafił do szpitala.
3: Jak przekazał nam Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, jako pierwsi z pomocą uwięzionemu w busie kierowcy pospieszyli świadkowie i mieszkańcy. Przy pomocy ciągnika i pasa transportowego odgięli blokującą kierowcę część pojazdu i wyciągnęli go na zewnątrz. Działania strażaków polegały na udzieleniu mężczyźnie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Więcej o nim na leszno.sk.pl. Znamy pierwsze ustalenia po tragicznym wypadku w Nowej Wsi koło Wschowyt. 79-letni rowerzysta prawidłowo przejeżdżał przez oznakowane przejście pieszo-rowerowe, gdy uderzył w niego 80-letni kierowca Forda, mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Do wypadku doszło wczoraj, tuż przed południem, na prostym odcinku drogi wojewódzkiej 305, przebiegającej przez miejscowość, mówi Monika Zimmerman, prokurator rejonowy we Wschowie.
5: W dniu wczorajszym na terenie Nowej Wsi w powiecie wschowskim doszło do zdarzenia drogowego, gdzie został potrącony śmiertelnie rowerzysta. Mężczyzna prawidłowo przejeżdżał rowerem, wjeżdżał ze ścieżki rowerowej przez przejście dla pieszych. W zasadzie już był na drugiej stronie jezdni i w tym momencie został potrącony przez kierowcę Forda. Sprawca zatrzymał się, nie zbiegł z miejsca zdarzenia, sprawca był trzeźwy. Została pobrana krew sprawcy. Będziemy powoływać biegłych pod kątem obecności narkotyków bądź jakichś leków, alkoholu. Wstępne badania nie wskazały, aby sprawca znajdował się pod wpływem jakichś środków odurzających, czy też opioidów, ani alkoholu. W dniu dzisiejszym ustalimy termin sekcji zwłok pokrzywdzonego. Na miejscu zdarzenia został zabezpieczony monitoring bardzo dobrej jakości z posesji prywatnej. Uderzenie było dość mocne. Z tego, co przekazywał mi kolega, który był na miejscu zdarzenia i wykonywał oględziny, no to ciało zostało wyrzucone na odległość około 50 metrów.
3: 80-letni sprawca wypadku nie został jeszcze przesłuchany. Posypały się mandaty i punkty. 6 kierowców z ciężką nogą zatrzymali w weekend gostyńscy policjanci. Najsurowiej ukarany został 37-letni motocyklista, mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
6: W sobotę w miejscowości Przyborowo policjanci zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem Suzuki. 38-letni mieszkaniec powiatu wrzesińskiego jechał z prędkością 144 km na godzinę na obowiązującej 90. Mężczyzna stracił prawo jazdy i został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł. W niedzielę funkcjonariusze z gostyńskiej drogówki ujawnili kolejne przypadki znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. W Bogodurowie na drodze krajowej nr 12 zatrzymali ich do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem. 42-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego jechał z prędkością 139 km na godzinę na obowiązującej 70. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł i stracił prawo jazdy. Na obwodnicy Borku Wielkopolskiego policjanci zatrzymali motocyklistę. 42-letni mieszkaniec powiatu jarocińskiego, kierujący Kawasaki, jechał z prędkością 155 km na godzinę na obowiązującej 90. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2000 zł. Chwilę później na tej samej drodze funkcjonariusze zatrzymali kierującego motocyklem marki Honda. 37-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego również jechał z prędkością 155 km na godzinę. Dodatkowo okazało się, że jest recydywistą drogowym. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 4000 zł. Na obwodnicy Gostynia, na drodze wojewódzkiej nr 434 w rejonie Grabonoga, policjanci zatrzymali kierującego Mercedesem. 40-latek jechał z prędkością 125 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał 1500 zł mandatu karnego. Kolejny kierujący został zatrzymany w tym samym miejscu. 41-letni kierujący Peugeotem poruszał się z prędkością 125 km na godzinę, również przy ograniczeniu do 70 km na godzinę. On także został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł.
3: Wszyscy zatrzymani kierowcy stracili prawo jazdy. Policja przypomina, że nadmierna prędkość to nadal jedna z głównych przyczyn najpoważniejszych zdarzeń drogowych.
7: Popychanie na korytarzu czy wyzwiska pod szkołą? Dzisiaj przemoc rówieśnicza wygląda zupełnie inaczej i przeniosła się w miejsce, w którym nie obowiązują żadne dzwonki bezpośrednio do ekranów smartfonów naszych dzieci. W całej Polsce trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. To czas, kiedy głośno mówi się o empatii, szacunku i bezpieczeństwie w szkołach. Ale jak ta rzeczywistość wygląda tu, lokalnie, na naszych leszczyńskich ulicach i szkolnych korytarzach? Hejt w sieci, wykluczenie z grup czy ośmieszanie w internecie to dla wielu nastolatków cicha walka, którą toczą codziennie za zamkniętymi drzwiami swoich pokojów. Gdzie leży granica między głupim żartem a niszczeniem drugiego człowieka? Jak zauważyć, że dziecko cierpi i co zrobić, gdy sytuacja staje się naprawdę groźna? O realiach, z jakimi mierzy się dzisiejsza młodzież w Lesznie, rozmawiałem z Heleną Strzałkowską, terapeutką i szefową Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa.
8: Jak najbardziej. Powiem szczerze, że każdy tutaj, który prawie każdy, no nie będę ogólniać, ale 90% przechodziło przez to. Na niektórych się to bardzo odbiło, tak? Czyli to jest tak, że niby jest reakcja, ale za słaba moim zdaniem. Jeżeli jest taka przemoc, która bardzo się odbija na danej osobie, jak oni nam mówią, to po prostu my też rozmawiamy, czy z tymi uczniami, czy

0: dużo też w internecie.
1: Ale ta przemoc rówieśnicza to na czym to polega? Że jeden drugiego popchnie, czy go zwyzywa? Jak to współcześnie wygląda?
0: Bardziej poniża, tak? Czy głupku, ty taki, śmieją się w grupkach, puszczają jakieś filmiki, zmieniają po prostu przez AI, zmieniają na przykład głowę, odcinają albo tułów i tam jeszcze jakiś taki tekst dokładają, gdzie to powinno być po prostu karalne, tak? Czyli my też to zgłaszamy, że ktoś nam mówi, że ta osoba bardzo to przeżywa. No nie może być tak, że ktoś sobie bierze i prywatne zdjęcia po prostu przekształca i do tego jakieś takie teksty, które bardzo się odbijają po prostu na tej osobie.
1: I to może być takie traumatyczne przeżycie dla tych młodych ludzi, którzy się z taką przemocą spotykają.
0: No niestety mamy też tutaj parę takich sytuacji, no może nawet nie parę, a paręnaście, gdzie kończyło to się próbą samobójczą. W związku z tym ja też namawiam rodziców, że jeżeli na przykład widzą, że coś się z dzieckiem dzieje, że na przykład jest w takim nastroju,

0: łatwiej jest znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby to dziecko nie, no, nie zrobiło czegoś, co będzie się odbijało na nim, na rodzinie, na rówieśnikach.
1: Tu znajdziecie charytatywne zbiórki, akcje pomocowe i inicjatywy mieszkańców. Leszno Pomaga to nowe miejsce na stronie internetowej leszno.pl. Powstało w odpowiedzi na prośby mieszkańców, z jakimi często spotyka się prezydent Leszna. Mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
2: Tak naprawdę akcja Leszno Pomaga to inicjatywa prezydenta Grzegorza Rusieckiego. Właściwie codziennie otrzymuję prośby o udostępnienie informacji o różnych zbiórkach, o pokryciu kosztów leczenia, o turnusach rehabilitacyjnych. Te prośby wpływają w różny sposób, albo mailem, bardzo często też przez media społecznościowe, czy to w prywatnych wiadomościach, czy gdzieś w komentarzach. Faktycznie bardzo trudno przejść obok takich historii obojętnie, bo przecież za każdą z nich stoi człowiek, jego dramaty, jego walka o zdrowie, o życie, o lepsze jutro. I stąd pomysł, aby na stronie leszno.pl utworzyć podstronę, gdzie będzie można publikować tego typu apele, zbiórki, akcje. Wszystkim tym zarządza w tej chwili Wydział Promocji i Rozwoju. Oczywiście takie zgłoszenia będziemy weryfikować, zanim one zostaną udostępnione i liczymy na to, że dzięki wyznaczeniu miejsca na takie akcje zyskają one większy rozgłos i łatwiej będzie ich organizatorom dotrzeć do osób, które będą w stanie pomóc.
3: To największa i najbardziej widoczna inwestycja w gminie Osieczna ostatnich lat. Przy tamtejszym zespole szkół dobiega końca budowa nowoczesnej hali sportowej. Obiekt powstaje w miejscu dawnego boiska trawiastego przy ulicy Mikołaja Kopernika i ma być niemal bliźniaczą kopią hali, która już wcześniej powstała w Kąkolewie. Nowy kompleks sportowy z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym ma służyć nie tylko uczniom w ramach lekcji wychowania fizycznego, ale także lokalnej społeczności oraz klubom sportowym. Całkowity koszt inwestycji to prawie 7 850 000 złotych. Samorząd pozyskał na ten cel wysokie, bo aż 65% dofinansowanie zewnętrzne, po 30% przekazały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Resztę środków pochodzi z budżetu gminy. Czy hala będzie potrzebna? Burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski nie ma co do tego wątpliwości.
4: No oczywiście, jesteśmy o tym przekonani. Gdybyśmy nie byli przekonani o potrzebie budowy hali, nie przystępowalibyśmy do realizacji tego zadania. Szczęśliwie udało nam się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu po 30%, a pozostałe 40% z budżetu gminy Osieczna. Przypomnę, że koszt realizacji tego zadania to około 7 800 000 złotych.
3: Zgodnie z zapowiedziami już wiosną przyszłego roku mieszkańcy Osiecznej zyskają nowoczesną przestrzeń do uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Prace modernizacyjne w Miejskim Ośrodku Kultury przy Chrobrego w Lesznie doprowadziły do odkrycia dawnych struktur architektonicznych pod dawną sceną oraz w rejonie garderób. Badacze odsłonili kamienno-ceglane fundamenty z cegieł o długości niemal 30 cm. Według wstępnych przypuszczeń mogą to być pozostałości szpitalnego kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. Świątynia ufundowana na przełomie XVI i XVII wieku przez Zofię Opalińską spłonęła w pożarze i przestała istnieć ponad 2 wieki temu. Odsłonięte mury wymagają jednak dokładnej weryfikacji. Archeolodzy biorą pod uwagę także hipotezę, że odkryte fundamenty stanowią pozostałość dawnych kamienic mieszkalnych. W trakcie pracy w zasypie ziemnym natrafiono również na kości pochodzące z istniejącego tu niegdyś cmentarza. Ze względu na wielowarstwową historię terenu zaplanowano kontynuację i rozszerzenie badań, o czym informuje Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna.
2: W tym miejscu, gdzie teraz jest plac budowy i powstaje nowoczesna sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury, wcześniej była siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, jeszcze wcześniej Hotel Polski, a jeszcze wcześniej kościół pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. Teraz przy prowadzeniu modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury nadarzyła się okazja, aby spróbować zbadać właśnie te głębsze warstwy tego fragmentu miasta. Archeolodzy znaleźli mury. Do końca jeszcze nie potrafią w tej chwili powiedzieć, czy są to kamienice, czy też mury właśnie dawnego kościoła. Badania trwają, a archeolodzy sygnalizują, że będą chcieli zwiększyć zarówno obszar, jak i dołączyć nowe metody badań archeologicznych, w tym użycie georadaru.
1: tylko do jutra włącznie oglądać można i Iskrę Niepodległej w Rawiczu. Widowisko multimedialne prezentowane jest w specjalnej dużej naczepie, która zaparkowała na boisku zespołu szkół zawodowych przy ulicy Halera.
5: Walka o wolność to główny wątek waszej historii.
1: Widowisko przygotował Instytut Adama Mickiewicza. Można je oglądać za darmo. 110 drzew rośnie od wczoraj przy ścieżce rowerowej z Berdychowa do Świerczyny w powiecie leszczyńskim. To lipy drobnolistne, pożyteczne dla pszczół i dające w przyszłości cień jej użytkownikom. Posadzili je w poniedziałek uczniowie z Osiecznej i Świerczyny. Zakup młodych drzewek dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
3: Słońce, woda i plaża to dotychczasowe wizytówki Osiecznej. Samorząd chce jednak dać wypoczywającym kolejny powód, by odwiedzić Jezioro Łoniewskie i spędzić czas jeszcze bardziej aktywnie. O szczegółach nowej rekreacyjnej oferty, która już niebawem pojawi się na terenie letniska, na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Osieczna, mówił burmistrz Sławomir Kosmalski.
6: Pojawił się przedsiębiorca, który zamierza na terenie letniska pobudować park linowy, wydzierżawić ten grunt od Gminy Osieczna, natomiast są to nakłady, które poniesie kilka miesięcy instalowanie tego parku, stąd przedsiębiorca chciałby zawrzeć umowę dzierżawy na okres minimum 5 lat, żeby mieć taką gwarancję. Przypomnę, szanowni państwo, że kwota dzierżawy roczna to jest 12 tysięcy złotych netto za sezon, plus waloryzacja każdego roku o wskaźnik inflacji. No i tak jak powiedziałem, na wydzierżawionym terenie zostanie zainstalowany park liniowy. Będzie prowadzony przez dzierżawcę gruntu sezonowo w okresie od przełomu maja-czerwca do końca września. To będzie w terenie pomiędzy tymi chodnikami, które są, a gdzieś do placem zabaw, czyli ten teren, który nie jest użytkowany w żaden sposób, nie będzie tu ograniczenia, w żaden sposób nie będzie ograniczał przestrzeni rekreacyjnej.
1: Więcej informacji z Leszna i z regionu na leszno.sk.pl i na Facebooku SK Leszno News.
7: SK Leszno News.
3: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Tajemnica spalonego kościoła w Lesznie. Archeolodzy najprawdopodobniej odkryli fundamenty spalonej w XVIII wieku świątyni. O kryjącej się pod podłogą starego moku tajemnicy rozmawiałem z Maciejem Urbanem, konserwatorem miejskim.
8: To był kościół katolicki pod wezwaniem Świętego Ducha, również określany czasem pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. To nadanie Świętej Barbary jest prawdopodobnie późniejsze, ale w ten sposób się zapisał w historii i o istnieniu tego obiektu. Tu świadczą różne historyczne dokumenty, jak i również plany miasta, w tym najważniejszy taki plan sporządzony w 1790 roku po ostatnim wielkim pożarze miasta, gdzie wyraźnie widać taki kościół o zarysie wręcz średniowiecznym, oszkarpowany, o dość dużych gabarytach obiekt, odpowiadający mniej więcej wielkości, tak na rzucie, wielkości ratusza. I znajdowało się dokładnie pomiędzy ulicą, obecną ulicą Bolesława Chrobrego a Zieloną, w miejscu obecnej sali MOK, jak i również dawnej biblioteki.
3: Kiedy powstał ten kościół?
8: Kościół został ufundowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Zofię Opalińską z Bnina, która była córką Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody Brzesko-Kujawskiego. Ona była gorliwą katoliczką, a w tym czasie w Lesznie, można powiedzieć, że przeważnie tylko byli inowiercy. Nawet kościół świętego Mikołaja w owym czasie znajdował się w rękach braci czeskich, dlatego kościoła katolickiego nie było i dla tej garstki, można powiedzieć, katolików w Lesznie ten kościół został przez nią ufundowany.
3: Garstka katolików to tak procentowo ile mieszkańców Leszna w tamtym czasie to byli katolicy?
8: Ja myślę, że to w granicach może maksymalnie od 1 do 5% zaledwie.
3: To bardzo mało. Trwają prace budowlane, można powiedzieć, w tym miejscu, gdzie ten kościół stał. Są archeolodzy i coś znaleziono, tak?
8: Tak, podczas prac związanych z przebudową, rozbudową tej sali natrafiono na różnego rodzaju fundamenty. Co podkreślam, myśmy się spodziewali, że coś takiego może być. Ten plan, o którym wspomniałem z 1790 roku, on wyraźnie zaznacza to miejsce położenia tego kościoła w granicach już współczesnych działek. i granic tych działek, także precyzyjnie to było wykreślone i tam w tym miejscu się spodziewaliśmy, że coś odnajdziemy, aczkolwiek na początku pod samą widownią znaleziono wyłącznie takie fundamenty późniejszych budowli, kamienicy, która znajdowała się tuż obok budynku biblioteki, która znajdowała się po jej stronie południowej. Ta kamienica została zburzona i w tym miejscu pobudowano później właśnie tą obecną salę widowiskową. Natomiast te bardziej ciekawe fundamenty z cegły takiej o wielkości, o długości prawie 30 cm znaleziono pod sceną w garderobach dawnych.
9: Jakieś artefakty ciekawe też, czy tylko cegły?
8: Trochę znaleziono kości, ale to są fragmenty. Na całe groby jakby w tej chwili nie natrafiono, bo tam, panie redaktorze, jest wszystko przemieszane. To widać, że tam się po prostu wiele działo. Ten kościół płonął dwukrotnie, bo on po raz pierwszy spłonął w 1656 roku i został odbudowany. Natomiast po pożarze w 1707 roku, kiedy pułkownik Schulz tutaj z wojsk rosyjskich podpalił miasto, skala zniszczeń była tak ogromna, że już tego kościoła nie odbudowano, a po prostu sukcesywnie go rozbierano. Aczkolwiek jest w źródłach napisane, że resztki tej budowli znajdowały się jeszcze co najmniej do końca XVIII wieku na tym miejscu. A materiał budowlany posłużył do uzupełnienia różnych tam budowli dookoła. Trzeba też zaznaczyć, że tam w tym miejscu, oprócz tego cmentarza katolickiego, jedynego zresztą katolickiego, jaki znajdował się w mieście, też znajdował się szpital i po prostu łatano budynki szpitala oraz tego cmentarza z tymi starymi cegłami. I to zresztą widać tutaj teraz w otoczeniu.
9: To był z drewna kościół?
8: Nie, to był kościół. Tutaj, jak wspomniałem, że cegły znajdowały się i te cegły rozbiórkowe posłużyły na łatanie różnych tam budowli dookoła. To była murowana świątynia, dość duża, taka właśnie oszkarpowana, czyli z takimi przyporami, takimi mniej więcej jak to kościół świętego Jana w Lesznie ma, tylko że o rozmiarach mniejszych. Natomiast nie miała sklepienia murowanego. To była taka drewniana powała, czy też drewniany taki strop. Powyżej zapewne była jakaś ciekawa drewniana więźba dachowa i prawdopodobne pokrycie wysokiego dachu tego kościoła z gątu drewnianego, co czyniło tą świątynię oczywiście bardzo łatwopalną.
9: Gdzie się przenieśli potem katolicy, gdy spłonęła im świątynia jedyna dla nich?
8: Katolicy odzyskali świątynię w latach 50. Katolicy odzyskali kościół świętego Mikołaja jeszcze przed potopem szwedzkim w latach 50. XVII wieku, a bracia czescy wybudowali wcześniej, też jeszcze przed potopem wybudowali swój kościół świętego Jana i przenieśli się do kościoła świętego Jana, więc katolicy wrócili do świętego Mikołaja, no i tak już tam pozostali.
9: Na jakim etapie jest teraz ta praca archeologów pod MOK-iem? Jak to będzie wyglądać? To jakoś może też wpłynąć na, nie wiem, opóźnienie prac?
8: Jak na razie nic nie wskazuje na to, że obecne znaleziska mogłyby wpłynąć na opóźnienie prac. Zaznaczę, że nie miejski konserwator zabytków jest nadzorującym z urzędu tych prac archeologicznych, bo my nie posiadamy, miasto nie posiada w swoich kompetencjach spraw archeologicznych, tylko te prace są wykonywane pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków w Poznaniu, a zatem decyzja należy do niego, czy będą te wykopaliska jeszcze rozszerzone. Myślę, że na tym etapie nie, ale jeśli archeolodzy w najbliższym czasie, czy też jeszcze w przyszłym roku, gdy będą te prace kontynuowane, odnajdą w dziedzińcu dawnej biblioteki, tam wewnątrz, relikty tego kościoła, to możliwe będzie tak, że te relikty, te fundamenty zostaną odsłonięte w całości i wtedy będziemy się zastanawiać, czy je pozostawić jakoś do ekspozycji. No, różnie to bywa. Tego typu przykłady znajdują się na przykład pod posadzką kościoła katedry w Poznaniu, czy też w Gnieźnie. Tam pod posadzką można oglądać relikty wcześniejszych budowli.
9: Czyli chciałbym, tak, żeby... że na przykład jest tak. I ktoś przychodzi i widzi, że tutaj są fundamenty tego starego kościoła.
8: Takie wykopaliska, takie odkrycia można w dwojaki sposób przedstawić. Można oczywiście zrobić jakąś szybę w posadzce i tam podświetlić i to po prostu w ten sposób pokazywać, a można też jakby odkryć całą budowlę, prawda, i zrobić pod jakimś stropem żelbetowym, no wręcz jakby dostęp do całych fundamentów czy też przyziemia tego kościoła. Tylko że na tym etapie naprawdę nie wiemy, ile z tego kościoła mogło zostać. No, trochę ze smutkiem muszę powiedzieć, bo spodziewałem się w tym zasypie takim ziemnym pod sceną, nie pod sceną, tylko pod widownią dawnego MOK-u. Myślałem, że tam będzie więcej jakby takich wystających murów tego kościoła, jakieś takie przyziemie, ale w tym fragmencie tam w ogóle na te fundamenty nie natrafiono. Jeśli są, to one są jeszcze głębiej, a jeśli cokolwiek się znajduje się w dziedzińcu, no to już od razu można określić, że tylko i wyłącznie będą to głębokie fundamenty.
9: Stały się jakieś ryciny tego kościoła, jakieś grafiki, które prezentowały mniej więcej, jak on wyglądał, czy nic nie ma?
8: Nie ma żadnych rycin przedstawiających ten kościół, choć z tego najwcześniejszego takiego widoku miasta Leszna, jeszcze sprzed potopu szwedzkiego, taki schematyczny widok Leszna, tam jakby można policzyć więcej tych wież kościelnych niż obecnie się znajduje, więc być może jedna z tych wież należała właśnie do tego małego kościoła Świętego Ducha. Ale mamy jeszcze tutaj przekazy takie historyczne z wizytacji biskupów w tym kościele, także wiemy dokładnie, że tam się na przykład znajdowały dwa ołtarze, z czego jeden ołtarz był pod wezwaniem świętej Barbary. Co ciekawe, z tego ołtarza ocalała taka nadpalona figurka XVII-wieczna, czy też wczesno XVII-wieczna figurka przedstawiająca świętą Barbarę. I ta figura oryginalna jest to dziś w Lesznie, znajduje się w rękach spadkobierców tego dawnego hotelu polskiego, czyli obecnego budynku znanego jako biblioteki. Ta figurka jest. Co jeszcze? Na parafii przy kościele świętego Mikołaja znajduje się portret trumienny Zofii z Bnina Opalińskiej, gdzie wyraźnie jest napisane, choć jest to napis późniejszy, że Zofia z Opalińskich zbudowała ten kościół pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. Jeśli ten portret trumienny znajduje się w Lesznie, to prawdopodobnie właśnie ta osoba, Zofia z Gnina Opalińska, która zmarła w 1629 roku, mogła być pochowana w tym kościele jej fundacji. A mogiłę, czy też no, ten portret trumienny zabrano, przeniesiono później do kościoła katolickiego pod wezwaniem świętego Mikołaja. Jeśli jest taki świadek, to z pewnością mogło to tak być. No, oprócz tego jeszcze świadkiem, takim świadectwem wyraźnym istnienia tego kościoła, to jest właśnie ten plan sporządzony po ostatnim pożarze miasta w 1790 roku, gdzie wyraźnie widać naniesiony w sposób, można powiedzieć, geodezyjny zarys tego kościoła.
9: A cmentarz przykościelny był duży, czy raczej taki kameralny?
8: No myślę, że taki dość mały ten cmentarz był, bo katolików, jak wspomniałem, było mało w Lesznie. Choć rozciągał się pomiędzy ulicą Zieloną a Bolesława Chrobrego, można powiedzieć, na szerokości całych tych działek, które zajmuje obecnie MOK wraz z biblioteką.
9: Czyli jeśli mieliśmy tylko 1 czy do 2% katolików, no to reszta to co? Byli protestanci i Żydzi w tamtych czasach? No
8: tak, w tamtym czasie do Leszna wędrowali tutaj, znajdowali swoją ochronę, swoje godne życie i tutaj budowali swoje domostwa. Przeważnie luteranie, którzy

0: katolikami była szlachta katolicka. I też katoliccy byli później leszczyńscy, znaczy pierwotnie byli katolikami, ale później podczas XVI wieku Rafał Leszczyński przeszedł na wiarę braci czeskich i tak w niej pozostał. Dopiero Bogusław Leszczyński, ten, który jest znany z okresu potopu szwedzkiego, dopiero Bogusław z powrotem dokonał konwersji na wiarę katolicką.
1: A ten przełom XVI i XVII wieku, to populacja w Lesznie ile wynosiła?
0: Na przełomie XVI i XVII wieku, ja nie wiem tego dokładnie, ale to było na pewno kilka tysięcy osób tutaj zamieszkiwało. Leszno w ogóle był jeszcze przed potopem szwedzkim w 1656. To był taki w tym czasie, pierwsza połowa XVII wieku, to był złoty okres rozwoju miasta. No, spotkałem na takie dane demograficzne, że mogło tu mieszkać około 10 tysięcy osób.
1: A jaki język dominował w Lesznie?
0: Myślę, że dominował tutaj język niemiecki i ten język niemiecki był, można powiedzieć, takim głównym językiem, który tutaj aż do czasu dwudziestolecia międzywojennego trwał i był dominujący. Tutaj nawet księża w kościele katolickim świętego Mikołaja byli Niemcami. No, ale tych Polaków w XIX wieku zaczęło coraz więcej przybywać, kiedy po prostu tutaj chłopstwo okoliczne zaczęło się przenosić do miasta, to tych Polaków było coraz więcej. Natomiast wśród mieszczaństwa na pewno język niemiecki, a jeszcze wcześniej, tam w pierwszej połowie XVII wieku, to zapewne był język czeski, tak, związany z dużą tutaj wspólnotą braci czeskich.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Czy mamy jakąś kopkę tamtych fundamentów znalezionych, coś takiego?

0: Reklama.
1: Jak pani to ładnie mówi, mi się ciągle język plącze.
2: Panie Mietku, ale to żaden problem. Proszę tylko powtarzać. Agregaty szpachlarskie, agregaty malarskie.
1: Areaty szpachlarskie?
2: Agregaty do szpachlowania, agregaty do malowania.
1: Agregaty do malowania, agregaty do szpachlowania.
2: Brawo!
3: Delmet. Wypożyczalnia narzędzi oraz agregatów do malowania i szpachlowania. Leśno, Leśna 1.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: I po reklamie.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej ze

tysięcy godzin do szczęścia. Piach na za ostrych zakrętach, 100 powodów dziennie by przestać. Dobre intencje w złych miejscach, naiwne spojrzenie na wszechświat.

0: Galeszno.
1: Reklama.
2: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.